0: Radio Jura.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

wino. Już ja cię urządzę, powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: Radio Jura.
1: Czwartek, pierwszy dzień października, a na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was o poranku na wiadomości.
2: Jest postanowienie sądu o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Jeśli się uprawomocni, ukrywający się od blisko 2 lat były wiceminister sprawiedliwości, będzie mógł wrócić do kraju i odpowiadać z wolnej stopy. Decyzja sądu nie jest prawomocna. Z informacjami Tomasz Skory. Tomku, jakie były powody tej wydania?
3: Sąd uznał, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości, w której Romanowski jest podejrzanym, została wyjaśniona w sposób wystarczający, żeby nie stosować już aresztu.
4: Zdaniem sądu rozsądniejszą, korzystniejszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie organom ścigania i sądowi wyjaśnienia tej sprawy.
3: Wyjaśniała rzecznik sądu Anna Ptaszek. Według obrońcy Romanowskiego decyzja sądu jest wręcz korzystna dla śledczych.
5: To postanowienie jest także w interesie samej prokuratury, która może kontynuować to śledztwo, jak pan Marcin Romanowski już się stawi i będzie miał gwarancję, że nie zostanie tymczasowo aresztowany.
3: Z mecenasem Lewandowskim nie zgadza się jednak prokurator. Piotr Woźniak jasno zapowiada zażalenie.
6: Niestety, ale zaufać podejrzanemu nie mogę. Będzie wywód w argumentacji zażalenia na to postanowienie.
3: Do czasu rozpatrzenia zażalenia Marcin Romanowski pozostaje ścigany listem gończym w kraju i europejskim nakazem aresztowania za granicą.
2: Ministerstwo Cyfryzacji uspokaja po ostatnich wyciekach danych z firm, które posługują się danymi medycznymi pacjentów. Chodzi o ostatnie cyberataki na oprogramowanie Medyk i firmę Enelmed. Spowodowane nimi wycieki danych mogą dotyczyć nawet 2 milionów osób.
7: Najważniejszą rzeczą jest to, że żadne dane medyczne, które zostały w jakiś sposób skradzione, nie wypływają na ten rynek, gdzie można by było nimi handlować, bo polskie służby szybko je zabezpieczają, więc uspokajam wszystkich. Szanowni Państwo, dzisiaj to po prostu tracą reputację te firmy, bo polskie państwo i służby działają, zabezpieczają te dane medyczne.
8: Jaka jest teraz strategia rządu? Czy bardziej karać te firmy, jeśli okaże się, że zabrakło podstawowych zabezpieczeń, czy może wspierać te firmy?
7: Polskie państwo będzie prowadziło dwutorowe wsparcie, jeżeli chodzi o wycieki danych medycznych. Po pierwsze, będzie zmieniało prawo tak, żeby firmy musiały inwestować więcej pieniędzy w cyberbezpieczeństwo. Po drugie, będzie je kontrolowało, czy to robi, i bezwzględnie karało, jeżeli firmy nie będą chciały wydawać swoich pieniędzy.
2: Z wicepremierem i ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim rozmawiał Michał Dobrołowicz.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów Extreme Fitness Gyms.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
1: Nic nowego wam nie powiem. Powiem to, co w poniedziałek i we wtorek i w środę. W czwartek też pięknie, pogodnie i słonecznie. Zacznijmy sobie od temperatury, która panuje w tej chwili w naszym kraju. Najcieplej, no już nie nad polskim morzem, choć tam w niektórych miejscach ponad 14 stopni. Najcieplej w tej chwili w Jeleniej Górze 17,5 stopnia. Wyobrażacie sobie? Najzimniej w Kozienicach 4,8. Piątka równa w Zakopanem. U nas, no właśnie, też wyniki jednocyfrowe, raczej w tę stronę. No ale w drugą stronę powędrują termometry, jeśli chodzi o popołudnie. Ponad 20 stopni znów w wielu miejscach się pojawi. No i będzie pięknie, pogodnie i słonecznie.
9: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów Extreme Fitness Gyms.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
12: Zaczynamy podsumowanie wiadomości w Radiu Jura ze środy 30 września. Po latach od pierwszych zapowiedzi duży inwestor oficjalnie potwierdza przygotowania do budowy nowoczesnego kompleksu na dawnych terenach PKS-u. Chodzi o budowę parku handlowo-usługowego na blisko 4,5-hektarowej działce u zbiegu ulic Pułaskiego i Goszczyńskiego. O przyszłość tego obszaru pytaliśmy już mieszkańców dzielnicy Trzech Wieszczów, jak wyjaśnia Włodzimierz Tutaj, rzecznik Urzędu Miasta Częstochowy. W ramach ramach inwestycji na terenie o powierzchni ponad 44 tysięcy metrów kwadratowych powstanie 5 nowoczesnych budynków oraz duży parking. Projekt zakłada także gruntowną modernizację układu drogowego w rejonie Działki, co aktualnie dzieje się w temacie zezwoleń, decyzji urzędników i projektu na terenach inwestora.
0: Inwestor na własny koszt przygotowuje projekt zintegrowanego planu inwestycyjnego. Potencjalny inwestor wskazał jako inwestycję główną zagospodarowanie terenu pod działalność usługową. To oczywiście planuje na realizacji na działkach, które są jego własnością. Natomiast inwestycję uzupełniającą mają stanowić fragmenty dróg publicznych Płaskiego, Goszczyńskiego, Krasińskiego, które będą objęte pracami remontowymi, modernizacyjnymi, przebudową istniejącego układu drogowego.
12: Ważne, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczny dojazd w ten rejon, stąd potrzeba zmian drogowych, które są w planie. Co dalej? Jakie będą kolejne kroki w celu przekształcenia tego dużego obszaru? Dopytujemy w częstochowskim magistracie.
0: Rozpoczęła się procedura określona w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym dotycząca negocjacji przed zawarciem umowy urbanistycznej, którym podlegają warunki realizacji inwestycji. Obecnie sprawa jest na etapie uzgodnień inwestora z Miejskim Zarządem Dróg. Dotyczą układu drogowego. Oczywiście procedura zapewnia na dalszym etapie także udział mieszkańców, którzy będą mogli zgłaszać uwagi, wnioski dotyczące projektu. Samo przyjęcie planu nie stanowić zgody czy pozwolenia na budowę. Tę inwestor będzie musiał uzyskać w drodze kolejnej procedury administracyjnej.
12: Wyjaśniał Włodzimierz Tutaj z Urzędu Miasta Częstochowy. Docelowo projekt to przekształcenie zdegradowanego terenu po dawnej zajezdni, co wpisuje się w strategię rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i transportowych na terenie Częstochowy. Parki pod Jasną Górą znów stały się areną wyjątkowej lekcji historii w plenerze. Najmłodsi mieszkańcy Częstochowy wystartowali na dystansie 1421 metrów, by uczcić pamięć poległych rówieśników. Uczniowie wzięli udział w biegu Orląt upamiętniającym obrońców Lwowa z lat od 1918 do 1919. Na starcie spotkaliśmy przedstawicieli klas trzecich z częstochowskich podstawówek.
13: Naprawdę fajnie było. To był wiek małych powstańców w moim wieku, taki bardziej upamiętniający.
14: Bieg przypominający o Orlętach, które broniły Lwowa sprzed 108 lat. Lwów obroniony, wywalczony przez tych najmłodszych w dużej mierze. Najmłodsze 9-letnie dziecko. W 1918 nie wyobrażaliśmy sobie, że nie będzie Lwowa, Wilna, Grodna w granicach przyszłego państwa polskiego. Okazało się, że dla Ukraińców również jest to bardzo ważne miejsce.
12: Historię przywoływał na te okoliczności Rafał Piotrowski. Młodzi przedstawiciele szkół mieli do pokonania symboliczny dystans. Nawiązuje bezpośrednio do 1421 młodych bohaterów walczących o miasto oraz najmłodszego poległego Janka Kukawskiego. Wojska polskie wspomogły wówczas bardzo młode osoby, które zgłaszały się do walki i obrony Lwowa.
14: Masowo zgłaszali się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, studenci, harcerze. No i 1421 to taki dystans biegniemy. To byli ci, którzy nie byli pełnoletni, walczyli w obronie Lwowa, zginęli. I oczywiście ten najmłodszy 9-latek, dlatego jest to bieg 9-latków. Ten bieg dla każdego będzie tylko raz w życiu, bo tylko raz w życiu mamy 9 lat. I żeby pamiętać, że dzisiaj biegniemy, uśmiechamy się z koszulkami, z pamiątkowymi medalami. Kiedyś rówieśnicy tych młodych ludzi musieli za Polskę ginąć. I to też ma naprawdę ważną wartość, taką patriotyczną, wychowawczą.
12: Mówił dla Radia Jura Rafał Piotrowski, prezes oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Biegi odbyły się też z okazji 108. rocznicy wydarzeń na terenie aż 32 szkół podstawowych, które w Częstochowie zgłosiły swój akces. Teraz nietypowy mariaż dwóch ogólnokrajowych instytucji, Poczta Polska i Wojska Obrony Terytorialnej, łączą siły, by wspólnie dbać o bezpieczeństwo i budować odporność państwa w sytuacjach kryzysowych. WOT w województwie śląskim cały czas cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a do naborów zachęca szereg nowych osób. O tym Mariusz Osyra.
15: To współpraca, która ma przynieść wiele korzyści. Właśnie podpisano nowe porozumienie, na mocy którego pocztowcy i terytorialsi będą prowadzić wspólne szkolenia, ćwiczenia oraz akcje edukacyjne. Żołnierze WOT podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu obronności, a Poczta Polska udostępni do ćwiczeń swoje obiekty, w tym sortownie i placówki. Rozbudowana sieć logistyczna spółki ma sprawdzić się nie tylko podczas ewentualnych zagrożeń, ale także w trakcie klęsk żywiołowych, co pokazały już działania pomocowe z 2024 roku. Wówczas były prowadzone m.in. na terenie Opolszczyzny. Partnerzy stawiają na sprawne współdziałanie i gotowość na każdą ewentualność.
12: Słyszę, niedźwiedzie są blisko. Takie zgłoszenia otrzymują beskidzcy goprowcy od turystów, którzy po zmroku słyszą w górach niepokojące odgłosy. O szczegółach Robert Krzyżaniak.
16: O takich zgłoszeniach mówili ratownicy z Tatr. Teraz piszą o nich goprowcy w naszych Beskidach. Przestraszeni turyści alarmują, że słyszą niedźwiedzie. Tymczasem w Beskidach trwa rykowisko jeleni. To szczególny czas, zwłaszcza na przełomie września i października, kiedy górskie lasy wypełniają się charakterystycznymi odgłosami. A te odgłosy rzeczywiście, jak słyszycie, mogą przestraszyć. Można to zobaczyć i posłuchać na filmie od goprowców, którzy przy okazji życzą bezpiecznych wędrówek i uważnego nasłuchiwania górskiej przyrody.
12: Młodzi adepci sztuki aktorskiej, głównie z liceów, udowodnili swój talent na scenie w Mickiewiczu. Poznaliśmy laureatów 23. przeglądu zespołów teatralnych szkół średnich w Częstochowie. W tej edycji konkurs dla szkół średnich i działających w nich kół teatralnych został rozszerzony na całe województwo.
17: Chodzi nam o to, żeby puszczać jakąś świeżość i żeby trochę zmieniać, żeby nie wyglądało to ciągle tak samo od 23 lat. Ale w tym roku też zaskoczeń nie było. Wygrały licea, które z reguły zdobywają nagrody, przede wszystkim Liceum Słowackiego. Pierwsze miejsce spektakl Kopciuch, drugie miejsce grupa teatralna z Liceum Sienkiewicza, którą prowadzi Adam Kutyra, i trzecie miejsce Liceum Sztuk Plastycznych, grupa też, tak jak i Słowacki, pod wodzą Marka Ślosarskiego.
12: Argumentowała Ewa Oleś, sekretarz literacki Teatru imienia Adama Mickiewicza. Jury pod przewodnictwem Eweliny Rucińskiej przyznało pierwsze miejsce pierwszemu liceum ogólnokształcącemu w Częstochowie. To już kolejne trofea dla młodego zespołu z tego liceum. Przyznano też indywidualne wyróżnienie dla uczennicy 5. liceum w Częstochowie za autorski tekst dramaturgiczny.
17: Emilia Ciepielska z 5. liceum ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza za napisanie tekstu mówiącego o problemach młodzieży. Tak wygląda werdykt. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku tych grup będzie o dużo więcej.
18: Czy widzimy nowych aktorów, potencjał w tych młodych ludziach?
17: Było tam bardzo dużo osób bardzo uzdolnionych. To są też nasi warsztatowicze. To są ludzie, którzy przychodzą do teatru, więc możemy ich obserwować i rzeczywiście trzymam kciuki, żeby udało im się dostać do szkół teatralnych.
12: Z Ewą Oleś z Częstochowskiego Teatru rozmawiał Mariusz Osyra. Wszystkim uczestnikom i nagrodzonym gratulujemy. Do zobaczenia podczas 24. przeglądu zespołów teatralnych szkół średnich już za rok. Zagościł w kalendarzu oficjalny Dzień Kawy, ale my przedłużamy świętowanie w Radiu Jura. Święto obchodzimy przecież nie tylko 29 września, bo Mała Czarna dla większości z nas jest nieodzownym elementem każdego poranka. Dzisiaj zatem znów tradycji musiało stać się zadość. Potwierdzają to przechodnie spotkani na ulicach Częstochowy.
19: Kawa budzi mnie. 6 rano, pierwsza kawa, śniadanko, kawa. To nie jest taka kawka z ekspresu. To są trzy takie łychy. Nawet picie ze śniadankiem, tu się
20: piję kawę. Zazwyczaj rano, wieczorem nie piję, potem spać nie mogę. Raczej nie kocham smaku kawy, tylko kocham kawę i to, jak na mnie działa z rana.
12: Jak słyszymy, u każdego w dłoni musi się znaleźć obowiązkowa filiżanka kawy, choćby do śniadania. Nasi rozmówcy potwierdzają, że nie wyobrażają sobie także reszty dnia bez tego napoju. Tak jest na przykład w gronie studentów, którzy właśnie przygotowują się do nowego roku akademickiego. Dla nich to nieodłączny poranny towarzysz jeszcze przed wyjściem na zajęcia. Za co przede wszystkim lubimy kawę.
20: To, że właśnie tak pobudza i potem dzień jest taki bardziej zorganizowany po tej kawie.
21: Codziennie rano nie. Piłem dzisiaj na przykład. Dla pobudzenia. A jak jest dobra, to się delektuję.
22: Dla samego smaku. Szczególnie z mlekiem. Bardzo lubię się nią delektować, szczególnie przy jakimś dobrym ciastku.
23: Też chodzi o smak. Lubię po prostu pić kawę, dużo jej piję, no ale jednak dojeżdżam, więc kawa musi mnie pobudzić.
24: Pijemy i to 3 razy dziennie nawet. Tak. Smak kawy, pobudzenie pobudza. Takie.
25: Wzmacnia człowieka.
12: Eksperci przypominają, że Mała Czarna to nie tylko doskonały sposób na pobudzenie. Kawa ma moc właściwości prozdrowotnych, poprawia koncentrację, wspomaga metabolizm i jest bogatym źródłem antyoksydantów. Nic więc dziwnego, że filiżanka tego wyjątkowego napoju tak skutecznie stawia nas na nogi. Na tym kończymy podsumowanie wiadomości w Radiu Jura. Dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia.
1: Witajcie w czwartkowy poranek, pierwszy dzień października w kalendarzach. Studentów informujemy, że oficjalnie rozpoczyna się rok akademicki. A was wszystkich witam o poranku i zapraszam na nasze spotkanie. Marek Moc, dzień dobry.
10: Radio Jura.

0: Sofia.
1: W czwartkowy poranek czas zerwać kolejną kartkę z kalendarza. A tam pierwszy dzień października. To już 274 dzień roku. Za oknami jeszcze bardzo pięknie, złota polska jesień. No tak, jesień jest rzeczywiście już, widać to po kolorach. Dobra, o pogodzie jeszcze sobie opowiemy. O 6.36 wstanie słońce, zacznie zachodzić 14 minut po godzinie 18. Danuta, Remigiusz, Teresa, Julia, Jan, Roman, Ariel, Krescenty i Cieszysław. To oni dzisiaj świętują swoje imieniny. Sporo okazji do świętowania. Jest Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu, Międzynarodowy Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia, Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, wszystkiego dobrego, Światowy Dzień Ptaków, jest Międzynarodowy Dzień Muzyki, również mamy Międzynarodowy Dzień Kawy i Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie...
1: Odblasków.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramy garażowe.

0: czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
6: Jeśli chodzi o pogodę, no nic nowego nie mam do powiedzenia. Z przyjemnością powtarzam to, co w poniedziałek, wtorek, środę. W czwartek również w Częstochowie piękna, słoneczna aura. Tak będzie również w piątek, sobotę czy niedzielę, informują fachowcy od pogody. Jeśli chodzi o temperaturę, dzisiaj do 18 stopni, jutro 21. Również tyle zobaczymy w sobotę i w niedzielę. Pięknie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: Słuchasz Radia Jura.
1: Zostałem Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. W pierwszej chwili pomyślałem, że to jakiś błąd w druku. Ktoś się pomylił, bo wielki nagłówek krzyczy: Polska wygrała ze Szwecją 3-0. Wygrała, tak, oczywiście, jak się okazuje, drużyna do lat 21. Dwie bramki szczelił debiutant Bartosz Mazurek, na co dzień grający w Salzburgu. No i proszę, młodzież pokazała klasę. No już pewnie pojawią się za moment głosy, że może tak całą tą drużynę do lat 21 przenieść do seniorskiej piłki. Jeszcze jeden mecz przed Polakami. Zagrają z Włochami na wyjeździe 5 października o godzinie 18:15. No i pewnie za chwilę więcej osób zacznie oglądać tak zwaną młodzieżówkę. Piłkarzy odstawiamy na bok. Za chwilę wracamy do muzyki wybranej dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
2: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
3: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
2: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
3: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w twoim domu.
2: Furnipol. Twój styl, twój komfort, twoje wnętrze.
3: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
2: Furnipol.pl.
4: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20:30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
5: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112, na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii.
9: Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie.
10: Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja.
11: Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa.
12: Poczuj tą jakość na swojej skórze.
13: Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie.
14: Panorama Business Park, Okulickiego 1 piętro. Gabinet NR Clinic.
15: Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
2: Po reklamie.
16: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy. Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Piękną aurę mamy, było mokro. Wilgoć nad ranem się unosi w powietrzu. No właśnie, dawno grzybiarze nie raportowali, jaka sytuacja na froncie zbiorów. No nikt się nie chwalił, no chyba, że wszyscy już zapełnili kosze i teraz uruchomili domowe przetwórnie. A wy co? Jesteście w teamie suszone, czy raczej w słoiczkach marynowane? Ten temat zostawiamy na czas jakiś, a ważne tematy pojawią się na naszej antenie już za kilka chwil. Punktualnie o 7 startują nasze kolejne wiadomości.
1: Zielona energia w częstochowskiej elektrociepłowni staje się faktem w wiadomościach Radia Jura o nowej inwestycji Fortum. Będzie także o powracającej dziś na parkiety siatkówce. Mamy rok od uruchomienia systemu kaucyjnego w Polsce. Jak go oceniacie? Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój gazowany Helena 1,25 litra przy zakupie dwóch sztuk, cena 2,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Ser żółty Radamer Serenada 1 kg za 24,99 zł.
2: Przed nami weekend pełen siatkarskich emocji. Już 1 i 2 października w hali sportowej Częstochowa odbędzie się 8 memoriał imienia Janusza Sikorskiego. Na parkiecie zobaczymy Norwid Częstochowa, Aluron CMC Warte Zawiercie, Zaksę Kędzierzyn-Koźle i Ślepsk Malow Suwałki. A to nie koniec emocji. W sobotę 3 października od godziny 14 zapraszamy do galerii M1 na oficjalną prezentację drużyny KS Norwida Częstochowa. Nie czekaj, kup bilety na memoriał na kupbilet.pl i spędź z nami cały siatkarski weekend.
4: Instytut Witosa zaprasza na konferencję kobiet Ona Sprawcza. 2 października w hotelu Arche Częstochowa kolejne spotkanie kobiet, które nie czekają na zmianę, ale same ją tworzą. Ona Sprawcza to wydarzenie dla tych, które chcą rozwijać swój wpływ, budować relacje i wspólnie szukać odpowiedzi na pytanie, co możemy zrobić, żeby zmieniać nasze otoczenie tu i teraz. Bo ona nie tylko ma pomysł, ona działa. Konferencja Ona Sprawcza. Piątek, 2 października od godziny 11 hotel Arche Częstochowa. Organizator Instytut Witosa. Po reklamie.
0: Czwartek, 1 dzień października, na zegarach 7. Zapraszamy was na wiadomości.
1: Joanna Mielimonka, zapraszam. W kalendarzach jesień, mimo że w ciągu dnia mamy bardzo wysokie temperatury, to wieczorny i poranny chłód oznacza już coroczne zapotrzebowanie na ciepło w kaloryferach. Częstochowski kocioł elektrociepłowni przechodzi w całości na zieloną energię, a do mieszkań w całym mieście trafia już ciepło z rozruchu na biomasę, która zastąpiła węgiel. Prowadzona za 100 milionów euro dekarbonizacja zakładu ma zapewnić teraz stabilne dostawy ekociepła.
5: Sprawdzamy współpracę urządzeń, regulujemy parametry i stopniowo zwiększamy moc kotła. Przygotowujemy go do pracy zimą, gdy miasto potrzebuje więcej ciepła. Główny kocioł przechodzi już na spalanie samej biomasy. Przebudowę prowadzimy etapami, aby utrzymać zestawy ciepła także w trakcie inwestycji.
1: Równolegle w mieście trwa wart 5 700 000 zł program modernizacji i rozbudowy prawie 190 km sieci ciepłowniczej, co ma zapobiec awariom podczas nadchodzącej zimy, zapowiada Natalia Bugalska z zespołu prasowego Fortum. Do tego tematu będziemy dziś jeszcze wracać.
6: Wiadomości Radia Jura.
1: A dziś sesja Rady Miasta Częstochowa w programie obrad, które startują o 9:00, między innymi zmiany w budżecie miasta oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w dzielnicy Błeszno i Stradom w rejonie ulic Jagiellońskiej, Królewskiej i Dojazdowej.
6: O tym się mówi w regionie.
1: Olsztyn Jurajski w Nowej Lalce. Wczoraj odbyła się ogólnopolska premiera filmu w reżyserii Macieja Kawulskiego. W obsadzie można zobaczyć między innymi Kamilę Urzędowską, Marcina Dorocińskiego, Marka Konrada czy Krystynę Jandę, a także Agatę Kuleszę, Maję Komorowską i Andrzeja Seweryna. W wielu scenach tłem były wyjątkowe olsztyńskie krajobrazy, które można już oglądać w kinach.
6: Sport w Radiu Jura.
1: Początek października oznacza powrót siatkówki na parkiety i fanów tego sportu do kibicowania. W Radiu Jura teraz o aktywnościach drużyny Norwida, bo dziś startuje 8 memoriał imienia Janusza Sikorskiego.
7: Wielkie siatkarskie emocje w Częstochowie są faktycznie tuż za rogiem. W hali DMD Arena przy ulicy Żużlowej kibice zobaczą rywalizację 4 mocnych drużyn, w tym gospodarzy Steam Hemar Pol Norwid Częstochowa, ale także Zaksy Kędzierzyn-Koźle, Aluronu CMC Warte Zawiercie oraz Ślepska Malow Suwałki. Polski. Pierwsze czwartkowe mecze rozpoczną się o 17, natomiast piątkowe zmagania wystartują o 15. Organizatorzy zachęcają do uczestnictwa, a rozgrywką w tym sezonie ponownie będzie patronować Radio Jura.
1: To był Mariusz Osyra. Dziękuję za relację. W kalendarzach pierwszy dzień października i początek nowego roku akademickiego. Częstochowscy studenci szukają zajęć, które pozwolą połączyć naukę z troską o własny budżet. I ten temat również dziś w wiadomościach Radia Jura. Teraz pozostałe informacje Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
8: Zebranych ponad 5 miliardów opakowań. To są oficjalne dane resortu klimatu i środowiska.
9: Mija rok od uruchomienia systemu kaucyjnego w Polsce. Pierwsze 3 miesiące, przypominamy, to był okres przejściowy. Nie w każdym sklepie były wtedy recyklomaty. Teraz te urządzenia to standard, na pewno dla sklepów wielkopowierzchniowych.
8: O porankowym Magdalena Greinert. Magdo rozmawiaje z mieszkańcami Warszawy. Jak oni oceniają ten rok systemu?
10: Największym problemem dla oddających opakowania są niedziałające urządzenia oraz czas, jaki trzeba spędzić w kolejce za osobami, które oddają duże ilości butelek i puszek.
11: Więc albo więcej po prostu powinno być tych, że tak powiem, urządzeń, tak, czynnych dla nas, albo no, ewentualnie nie wiem, jakaś kolejka dla osób, które przychodzą z dwoma siatami takimi, no bo nawet widzimy, że nawet z workami przecież tutaj ludzie też przyjeżdżają.
12: Najczęściej albo zapchany, albo po prostu jakaś kolejka. Też nie zawsze jest czas, żeby gdzieś stanąć i postać.
10: Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakłada, że w tym roku system kaucyjny zgromadzi 77% opakowań, które wchodzą do systemu, a miejsc, w których można je oddawać, ma sukcesywnie przybywać.
9: Nasza piłkarska młodzieżówka imponuje wynikami. Wczoraj w Katowicach zwycięstwo 3-0 ze Szwecją.
8: 9. mecz kadry prowadzonej przez Jerzego Brzęczka i 9. zwycięstwo w eliminacjach Mistrzostw Europy.
9: Wciąż jednak nie jesteśmy pewni zwycięstwa w grupie. Ze szczegółami Patryk Serwański.
13: Dzień dobry. Drużyna trenera Jerzego Brzęczka zagrała wczoraj w mocno zmienionym składzie. Kilku zawodników kontuzjowanych, kilku innych jest z kolei na zgrupowaniu seniorskiej kadry, ale styl gry młodzieżówki się nie zmienił. Polacy grali odważnie, kombinacyjnie i skutecznie. Bohaterem meczu Bartosz Mazurek. 2 bramki piłkarza Red Bull Salzburg. 3. gola dołożył Daniel Bąk z Korony Kielce.
14: Dziękuję drużynie. Jestem bardzo wdzięczny, dumny, szczęśliwy, że mam przyjemność być w szatni z takimi ludźmi, z takim potencjałem, z takim nastawieniem i jak gdyby z takim poświęceniem. To dzisiaj było bardzo ważne.
13: Mówił na pomeczowej konferencji Jerzy Brzęczek. W tabeli grupy prowadzimy z kompletem punktów, ale jeszcze dogonić mogą nas Włosi. U siebie wygraliśmy z nimi 2-1 i to był jedyny mecz, w którym Italia straciła punkty.
8: A ten ostatni, decydujący mecz eliminacji to będzie wyjazdowe starcie właśnie z reprezentacją Włoch. Gramy w poniedziałek w Pescarze.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów Extreme Fitness Gyms.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Lidl. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733-267-267.
0: Jeśli chodzi o pogodę, no nic nowego nie mam do powiedzenia. Z przyjemnością powtarzam to, co w poniedziałek, wtorek, środę. W czwartek również w Częstochowie piękna, słoneczna aura. Tak będzie również w piątek, sobotę czy niedzielę, informują fachowcy od pogody. Jeśli chodzi o temperaturę, dzisiaj do 18 stopni, jutro 21. Również tyle zobaczymy w sobotę i w niedzielę. Pięknie.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów Extreme Fitness Gyms.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Lidl. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733-267-267.
15: Kilka dni temu był Dzień Kawy, a dziś jest Międzynarodowy Dzień Kawy. No, ten kalendarz świąt coraz bardziej mi się podoba.
0: My już świętujemy, wam też polecamy.
15: Ewelina Kraczek
0: i Marek Moc.
15: Dzień dobry.
3: Muzyka wybrana dla ciebie.
6: Radio Jura.

Radio Jura. Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Pierwszy dzień października w kalendarzach, czwartek, czwarteczek, czwartunio, a my niezmiennie o tej porze zapraszamy na horoskop.
1: Waga, na dobry początek księżyc sprzyja dziś rozmowom, zwłaszcza tym odkładanym od kilku dni. Powiedz wprost, o co ci chodzi. Druga strona może cię pozytywnie zaskoczyć.
0: Strzelec. Wenus dorzuci dziś trochę zamieszania w sprawach uczuciowych. Niewykluczone, że odezwie się ktoś, po kim zupełnie się tego nie spodziewasz. Z odpowiedzią nie musisz się śpieszyć. Niech teraz druga strona chwilę poczeka.
1: Wodniku, wpływ księżyca może sprawić, że rano będziesz potrzebować trochę więcej czasu, żeby wejść na właściwe obroty. Za to po południu złapiesz rytm i uporasz się nawet z tym, co jeszcze wczoraj wydawało się nie do ruszenia.
2: Radio Jura.

0: Rzecznik Politechnika Częstochowska inauguruje rok po raz 78.
1: A do 14 obowiązują godziny rektorskie, czyli studenci mają już pierwszą dobrą wiadomość na początku roku.
0: Wieczorem warto z kolei zajrzeć do Filharmonii Częstochowskiej, bo tam o 19 w sali kameralnej koncert festiwalu Hubermana.
1: Można więc zacząć dzień od uroczystej inauguracji, a skończyć na dobrym koncercie i cały dzień ładnie się składa.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces z Twojego biznesu.
5: Witam sąsiada. Jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
6: Nie mam czasu. Jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
5: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
6: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy EcoOkna.
5: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
6: Profesjonalny montaż i serwis.
5: Sinbud. Częstochowa Rocha 45/47.
6: Sinbud.pl.
3: Piękno i harmonia.
7: Komfort i wygoda.
3: Przestrzeń, w której czas płynie na Twoich zasadach.
7: Jest takie miejsce.
3: Centrum Meblowe Dobrodzień.
7: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
3: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla Ciebie.
7: Dopasowane do Twoich potrzeb i temperamentu.
3: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
7: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
3: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
7: Centrum Meblowe Dobrodzień.
3: Lublinicka 34.
8: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
13: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
1: Nuda w pogodzie, ale taką nudę bardzo lubimy, kiedy można powtarzać wciąż i nieprzerwanie. Pięknie, pogodnie i słonecznie. Dobry dzień dzisiaj dla Częstochowy i całego regionu. 18 stopni na termometrach się pojawi. Jutro cieplej, 21. Podobnie będzie w sobotę i w niedzielę, informują synoptycy. Na razie na tym się skupiamy, bo po weekendzie może być różnie. Korzystajcie więc z pięknej pogody. Widziałem, że w ogródkach wszędzie porządki i bardzo dobrze.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek.
1: 1 października w kalendarzu, jesień w pogodzie, no przyjemnie, takie lato prawie, babie lato na pewno, a w sklepach każda alejka żyje już własnym życiem, zauważyłeś?
0: Tak, tak, tak, w jednym Halloween, w drugim Boże Narodzenie, a w trzecim Wszystkich Świętych. Dynie, bombki, znicze, no wszystko gotowe. No.
1: O, wszystko tam jest, tylko my jeszcze nie wiemy, czy schować te sandały, czy już wyciągać kurtkę.
0: No najlepiej jedno i drugie mieć pod ręką, obok stroju wampira i czapki Mikołaja, tak przy okazji.
1: Wszystko się przyda. Oficjalnie witamy październik, oficjalnie też studenci skończyli wakacje, ale do tego tematu jeszcze wrócimy.
2: Radio Jura.

0: Sylwetkę na żywo zapewniamy? W piątki i soboty od 18 zapraszamy. Pyszne napoje serwujemy, świeże przekąski też znajdziemy. Wejściówka 30 zł kosztuje, a Sonex świetną zabawę gwarantuje. Hotel Sonex Restauracja Delarte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
1: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
2: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
3: Instytut Witosa zaprasza na konferencję kobiet Ona Sprawcza. 2 października w hotelu Arche Częstochowa kolejne spotkanie kobiet, które nie czekają na zmianę, ale same ją tworzą. Ona Sprawcza to wydarzenie dla tych, które chcą rozwijać swój wpływ, budować relacje i wspólnie szukać odpowiedzi na pytanie, co możemy zrobić, żeby zmieniać nasze otoczenie tu i teraz. Bo ona nie tylko ma pomysł, ona działa. Konferencja Ona Sprawcza. Piątek, 2 października od godziny 11 hotel Arche Częstochowa. Organizator Instytut Witosa.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Likwidacja outletu Oskar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Oskar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Już po godzinie 8 sprawdzimy, jak głośno potrafią krzyczeć ptaki, dlatego dziś warto trochę zabłysnąć na drodze. A punktualnie o 8 wiadomości nie przegapcie.
1: Do 5 lat więzienia grozi 53-latkowi z powiatu lublinieckiego za znęcanie się nad zwierzętami. W wiadomościach Radia Jura o 8 więcej na temat tej bulwersującej sprawy. Wrócimy także do modernizacji częstochowskiej elektrociepłowni. W tym roku ma być cieplej i bez awarii. W części z kraju i ze świata brutalny rozbój i porwanie w Warszawie. Joanna Mielibąka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
2: Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza od 9 października na kolejną edycję festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun, Stara kobieta wysiaduje, Warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a także spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Smakuj świat już niebawem w Częstochowie. 3 niesamowite wydarzenia w jednym miejscu. Festiwal kuchni i kultury azjatyckiej, festiwal słodyczy świata, a także targi rzeczy wartych zachwytu. Będzie to okazja do spróbowania japońskiego ramenu, owoców morza czy tajskiego curry. Czekać będą słodycze ze wszystkich stron świata. Na miejscu znajdziecie wyjątkowe produkty od polskich rzemieślników. Biżuteria, ceramika, świece zapachowe i wiele innych. DMD Arena Częstochowa, dawniej Hala Częstochowa. Ulica Żużlowa 4, 3-4 października. Smakuj świat razem z nami.
5: Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
6: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
5: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
6: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
5: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
6: Masz czas do 7 października.
5: Twój głos naprawdę ma znaczenie.
7: Częstochowo. Zagłosuj na projekt ogólnomiejski numer 241 budżetu obywatelskiego. Zagłosuj na boisko piłkarskie dostępne dla wszystkich mieszkańców Częstochowy w dzielnicy Mirów. Pomóż jurajskim wilkom oderwać nasze dzieci od smartfonów. Więcej sportu, zdrowia i aktywności. Projekt 241. Twój głos. Boisko dla wszystkich częstochowian.
8: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
9: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
8: To jedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
9: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
10: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Po reklamie.
11: Czwartek, pierwszy dzień października. Na zegarach 8, pora na wiadomości.
1: Joanna Mielibąka, zapraszam. Na początek areszt w sprawie znęcania się nad zwierzętami. 53-latek w miejscowości Sadów prowadził pseudohodowlę rasowych psów i kotów. Małgorzata Kmieciak ze mną w wiadomościach. Dzień dobry, przypomnij tę sprawę.
12: Tak, dzień dobry. Tydzień temu przedstawiciele organizacji prozwierzęcych oraz mundurowi interweniowali w sprawie przetrzymywania czworonogów w niewłaściwych warunkach. Na terenie posesji należącej do Mariusza S. znaleziono kilkadziesiąt rasowych psów i kotów oraz 2 popielice afrykańskie. Wszystkie były wychudzone z widocznymi objawami chorób skórnych. W trakcie oględzin posesji policjanci znaleźli także martwego psa i kota. 53-latek usłyszał zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem. Potwierdzono, że zwierzęta nie miały dostępu pod odpowiedni karmy i wodę. Mężczyźnie grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Trafił na 2 miesiące do aresztu, a czworonogi pod opiekę organizacji zajmujących się zwierzętami.
13: To była Małgorzata Kmieciak. Dziękuję za relację. Wracamy do Częstochowy.
14: Twoje sprawy.
13: Kocioł elektrociepłowni przechodzi w całości na zieloną energię. Dekarbonizacja zakładu ma zapewnić teraz stabilne dostawy ekociepła. Równolegle w mieście trwa program modernizacji i rozbudowy prawie 190 km sieci ciepłowniczej, co ma zapobiec awariom podczas nadchodzącej zimy. Zapewnia Natalia Bugalska z zespołu prasowego Fortum.
15: Tegoroczny program remontów objął aż 61 inwestycji sieci w przyłącza i węzły cieplne, czyli urządzenia przekazujące ciepło z sieci do instalacji w budynkach. Część prac już wykonano, a pozostałe zostaną zakończone do końca roku.
13: Obok zmian w częstochowskiej sieci ciepłowniczej warto zadbać o własną instalację w mieszkaniu. Jak to zrobić? O tym jeszcze dziś w wiadomościach Radia Jura.
14: O tym się mówi w Częstochowie.
13: 78. inauguracja roku akademickiego na Politechnice Częstochowskiej. Uroczystość dziś w klubie Politechnik za 2 godziny. Inauguracja roku to święto całej wspólnoty akademickiej, kadry naukowo-dydaktycznej, środowiska studenckiego, pracowników administracji i obsługi. W związku z inauguracją roku akademickiego do 14 obowiązują godziny rektorskie. W Radiu Jura czas na doniesienia z kraju i ze świata. Z nami ponownie Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
16: 3 mężczyzn podejrzanych o dokonanie brutalnego rozboju z użyciem broni i porwanie mężczyzny zatrzymali stołeczni policjanci.
17: W akcji w Warszawie i powiecie siedleckim brali udział kontrterroryści. Krzysztof Zasada. Krzysztofie, jakie są ustalenia śledczych?
18: W jednym z garaży podziemnych na warszawskiej Woli do mężczyzny miało podejść 2 napastników. Jeden przyłożył mu nóż do gardła, drugi broń palną do głowy. Domagali się pieniędzy, grożąc pozbawieniem życia. Następnie wciągnęli pokrzywdzonego do jego samochodu, którym odjechali do lasu. Wciąż go bili i grozili mu, tam zostawili go ze skrępowanymi rękoma i nogami. Wolskim policjantom udało się ustalić tożsamość podejrzanych. W akcji z kontrterrorystami zatrzymali 25, 47 i 51-latka. Podczas przeszukania mieszkania jednego z nich natrafili na broń, którą wyrzucił na sąsiedni balkon. 2 zatrzymanych trafiło do aresztu, grozi im 20 lat więzienia. 3 odpowie za utrudnianie śledztwa.
16: Amerykański sekretarz wojny odchudza amerykańską armię. Zapowiedział redukcję stanowisk generalskich i admiralskich o 20%.
17: Ale zapowiada też odchudzanie w innym sensie. Żadne grubasy, osoby trans, brodacze, dziwacy i mięczaki nie będą tolerowani w armii USA. To wywołując za oceanem kontrowersję cytat z wystąpienia Pete'a Hegsetha w bazie piechoty morskiej w Quantico koło Waszyngtonu w ramach orędzia o stanie sił zbrojnych.
16: Zapowiedział budowę nowych, pięknych baz dla wracających oddziałów z zagranicy.
17: Jak mówił Hegseth, przenosimy uwagę tam, gdzie jest jej miejsce, na obronę ojczyzny i naszej półkuli przy jednoczesnym przewyższaniu każdego globalnego zagrożenia. Szef Departamentu Wojny nie rozwinął wypowiedzi dotyczącej powrotu amerykańskich żołnierzy, ale pada ona w trakcie przeglądu sił USA w Europie, który ma skutkować redukcją wojsk na kontynencie.
16: Hegseth mówił też o powołaniu dowództwa do spraw wojny autonomicznej.
17: AutoWar.com. Ono odpowiadać ma za prowadzenie wojny za pomocą robotów i sztucznej inteligencji. Na czele dowództwa stać ma 4-gwiazdkowy generał. Hegseth powołał się na wnioski wyciągnięte z wojny w Ukrainie. Jako motywację do utworzenia tego nowego dowództwa zapowiedział zmianę sposobu, w jaki wojsko pozyskuje, testuje i używa dronów oraz innej podobnej broni.
16: Usłyszeliśmy też o projekcie Meridian.
17: Celem tego projektu ma być zbadanie przyszłości sztuki wojennej. Wezmą w nim udział Elon Musk, był przewodniczący Izby Reprezentantów, Newt Gingrich i Palmer Luckey z Unreal Industries. Ta firma specjalizuje się w systemach autonomicznych, sztucznej inteligencji i robotyce dostarczanej Departamentowi Obrony USA.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów Extreme Fitness Gyms.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
11: Nuda w pogodzie, ale taką nudę bardzo lubimy, kiedy można powtarzać wciąż i nieprzerwanie. Pięknie, pogodnie i słonecznie. Dobry dzień dzisiaj dla Częstochowy i całego regionu. 18 stopni na termometrach się pojawi. Jutro cieplej, 21. Podobnie będzie w sobotę i w niedzielę, informują synoptycy. Na razie na tym się skupiamy, bo po weekendzie może być różnie. Korzystajcie więc z pięknej pogody. Widziałem, że w ogródkach wszędzie porządki i bardzo dobrze.
19: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów Extreme Fitness Gyms.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
0: Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Muzyki i to my chyba powinniśmy rzadko włączać nasze mikrofony, no, co myślisz?
2: Masz rację. Świętujmy, gramy!
0: Ewelina Kroczek
2: i Marek Woc.
0: Bądźcie z nami.
20: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: to czwartkowy poranek. No i stało się. Pierwszy dzień października. Studenci, przykro nam, przykro, wakacje oficjalnie zakończone.
1: Uczniowie mają już za sobą cały miesiąc nauki, a studenci dopiero dziś oficjalnie wracają do gry.
0: Marek, a ty dobrze wspominasz studia? Egzaminy zdane w terminie? Zawsze, zawsze?
1: Jak ja powiem ci, że ja studiowałem, nie uczyłem się, także było bardzo przyjemnie.
0: Aha, ładnie to ująłeś. No dobrze, można sobie tylko wyobrażać ten twój studencki czas. Wszystkim studentom życzymy dobrego startu, szczególnie tym, którzy dziś po raz pierwszy przekroczą próg uczelni.
2: Radio Jura.

0: tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek.
1: Dziś Światowy Dzień Ptaków i z tej okazji znaleźliśmy ciekawostkę, która trochę burzy obrazek ptaszków delikatnie ćwierkających za oknem.
0: Czyli nie będzie takiego słodkiego ćwior, ćwior?
1: Nie. Raczej młot pneumatyczny. Naukowcy mają dwóch nowych kandydatów do tytułu najgłośniejszego ptaka świata. Uwaga, dzwonnik na go szyi i kariama czerwononoga potrafią przekroczyć 120 decybeli.
0: Czyli taki ptaszek siada rano pod oknem i budzika już nie potrzebujesz.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Smakuj świat już niebawem w Częstochowie. 3 niesamowite wydarzenia w jednym miejscu. Festiwal kuchni i kultury azjatyckiej, festiwal słodyczy świata, a także targi rzeczy wartych zachwytu. Będzie to okazja do spróbowania japońskiego ramenu, owoców morza czy tajskiego curry. Czekać będą słodycze ze wszystkich stron świata. Na miejscu znajdziecie wyjątkowe produkty od polskich rzemieślników. Biżuteria, ceramika, świece zapachowe i wiele innych. DMD Arena Częstochowa, dawniej Hala Częstochowa. Ulica Żużlowa 4, 3-4 października. Smakuj świat razem z nami.
5: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Przed nami weekend pełen siatkarskich emocji. Już 1 i 2 października w hali sportowej Częstochowa odbędzie się 8 memoriał imienia Janusza Sikorskiego. Na parkiecie zobaczymy Norwid Częstochowa, Aluron CMC Warte Zawiercie, Zaksę Kędzierzyn-Koźle i Ślepsk Malow Suwałki. A to nie koniec emocji. W sobotę 3 października od godziny 14 zapraszamy do galerii M1 na oficjalną prezentację drużyny KS Norwida Częstochowa. Nie czekaj, kup bilet na memoriał na kupbilet.pl i spędź z nami cały siatkarski weekend.
7: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami do

0: dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie, przy ulicy Świętej Jadwigi 112, na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy!
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków.

0: się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
10: Ciśnienie w Częstochowie wciąż wysokie i stabilne. W tej chwili na poziomie 1029 hektopaskali. Sam biometr jest korzystny. Zresztą taką sytuację mamy w całym kraju. Wiatr wieje nam dzisiaj z południowego wschodu, ale raczej umiarkowanie. Nie powinien poczynić krzywdy, nie obniży też odczuwalnej temperatury. A termometry mają pokazać te umieszczone w cieniu oczywiście 18 stopni. Jutro 21.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
11: Słuchasz Radia Jura.

0: 1 października warto trochę zabłysnąć i tym razem nie chodzi o fryzurę ani nowe buty. Nie, nie, nie.
1: Przepraszam, czyli czym niby błyszczymy?
0: No, odblaskami oczywiście. Dziś ogólnopolski policyjny dzień odblasków. Jesienią wiadomo, szybko robi się ciemno, więc policja przypomina szczególnie pieszym. Mała opaska, braloczek naprawdę robią różnicę.
1: No, to jesienny dodatek obowiązkowy. Tak więc zadbajcie o swoje bezpieczeństwo.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
4: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
3: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
4: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
3: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
4: Masz czas do 7 października.
3: Twój głos naprawdę ma znaczenie.
5: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
6: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
7: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
8: Instytut Witosa zaprasza na konferencję kobiet Ona Sprawcza. 2 października w hotelu Arche Częstochowa kolejne spotkanie kobiet, które nie czekają na zmianę, ale same ją tworzą. Ona Sprawcza to wydarzenie dla tych, które chcą rozwijać swój wpływ, budować relacje i wspólnie szukać odpowiedzi na pytanie, co możemy zrobić, żeby zmieniać nasze otoczenie tu i teraz. Bo ona nie tylko ma pomysł, ona działa. Konferencja Ona Sprawcza. Piątek, 2 października od godziny 11 hotel Arche Częstochowa. Organizator Instytut Witosa.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
10: Codziennie.
11: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
12: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
13: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
14: Jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
17: Słuchasz Radia Jura.

0: Już po 9 wyławiamy dla Was najciekawsze rzeczy z sieci, a później sprawdzimy, dlaczego coraz więcej Polaków zamiast wizyty u doktora wybiera doktora AI. A punktualnie o 9 te najważniejsze informacje z regionu, z kraju i ze świata. Zostańcie z nami.
1: Odcinek Koziegłowy Markowice na Gierkówce tylko z jedną jezdnią w wiadomościach Radia Jura o 9:00 o kolejnym etapie prac na DK91. Będą także częstochowianie niekoniecznie zadowoleni z nowego dworca PKP.
2: Jestem zaskoczony bardzo niemile.
1: W tych wiadomościach wraca także spór Polski z koncernem Pfizer o nieodebrane szczepionki przeciwko COVID-19. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
5: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces Twojego biznesu.
6: Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
7: Sprawdź jesienne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Rocha 45/47.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty.

0: Witaj.pl / zestawy.
1: Orlen, z energią po rabaty.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazją w Społem. Woda kropla bez kidu, gazowana i niegazowana, 1,5 litra, cena regularna 1,99 zł. Teraz przy zakupie 12 sztuk, cena 1,33 zł. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99.

0: Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Oskar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
1: Po reklamie.
2: Zegary pokazują godzinę 9, a my w czwartkowy poranek zapraszamy Was na kolejne wiadomości.
3: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na początek kolejne zmiany w organizacji ruchu na DK 91 na odcinku Koziegłowy Markowice. Teraz jedziemy już tylko jedną jezdnią w obie strony i tak będzie przez blisko 2 lata. To kolejny etap przebudowy czwartego już odcinka Gierkówki.
4: Dzieje się na drogach.
3: Zamknięta jest lewa jezdnia na całym odcinku inwestycji. Ruch w obu kierunkach prowadzony jest po prawej jezdni, wcześniej obsługującej kierunek Katowice. W związku z wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Wraz z rozpoczęciem tego etapu prac zmianie uległa też organizacja ruchu na skrzyżowaniach objętych inwestycją.
4: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
3: Wracamy do Częstochowy. Dworzec tymczasowo od strony Orzechowskiego odchodzi do historii. W nowym pawilonie przy Piłsudskiego właśnie instalują się operatorzy poszczególnych przewoźników kolejowych. Wśród częstochowian zdania co do nowej bryły wciąż są mocno podzielone.
5: 35 lat temu był ładny, jak w tej chwili.
6: Uważam, że niepotrzebnie jest ten dworzec zbudowany, bo tamten był całkiem przyzwoity dworzec. Modernizacja by dużo mniej kosztowała. Ludzi było pełno. Wszystko polikwidowane. Wewnątrz.
7: Na początku to było dużo takich stoisk, a przecież ostatnio to już nic nie było.
6: Po tej przebudowie, jak to wewnątrz będzie wyglądało, moja wyobraźnia tego nie sięga, bo mnie się ten dworzec nie podoba.
8: Dużo, żeby przejść i kupić sobie bilet. Jeszcze tam nie byłam.
3: Rozmawialiśmy z przechodniami w centrum Częstochowy. Tymczasem zwolennicy zmian oraz władze PKP apelują o cierpliwość, przypominając, że wyższe piętra wciąż są wykańczane, a ostateczna ocena przyjdzie wraz z codziennym użytkowaniem dworca.
4: Wiadomości Radia Jura.
3: Częstochowski kocioł elektrociepłowni przechodzi w całości na zieloną energię, a do mieszkań w całym mieście trafia już ciepło z rozruchu na biomasę. Trwa też modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej. To pomoże w sprawnym działaniu sieci. Mariusz Ozyra ma dla Was jeszcze porady, jak grzać, aby w domach było ciepło, ale też ekonomicznie.
9: Nie wszędzie musimy już czuć ciepło, bo jesień atmosferyczna jest opisywana jako czas, gdy dobowa amplituda temperatury wynosi 15 stopni. Zimne kaloryfery wcale też nie muszą oznaczać awarii. Początek ogrzewania zależy od ustawień automatyki pogodowej lub decyzji samego zarządcy budynku, który odpowiada za sprawność oraz odpowietrzenie całej instalacji. Aby uniknąć niepotrzebnych strat ciepła i wysokich rachunków w sezonie zimowym, eksperci radzą: odsłońmy grzejniki, wietrzmy mieszkania krótko, ale intensywnie. Przy obowiązkowo zakręconych termostatach sprawdźmy też uszczelki w oknach i w drzwiach. Gdy mimo otwartych zaworów w pokoju wciąż jest zimno lub słychać bulgotanie, problem należy jak najszybciej zgłosić do swojej spółdzielni mieszkaniowej, zaprosić fachowca i powiadomić administratora.
3: To był Mariusz Osyra i garść przydatnych informacji. Teraz pozostałe informacje Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
10: 115 milionów euro, czyli prawie 500 milionów złotych, nie trafiło do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej tylko od początku lipca. Powodem jest zajęcie środków na wniosek firmy Pfizer, dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgino.
11: To pieniądze, które trafiają na konto brukselskiej organizacji Eurocontrol, której linie lotnicze płacą za korzystanie z polskiej przestrzeni powietrznej. 15 października w Brukseli ma dojść do kolejnej rozprawy, podczas której Polska Agencja Żeglugi Powietrznej będzie wnioskować o odblokowanie pieniędzy zajętych w związku ze sporem Polski z Pfizerem o nieodebrane szczepionki przeciwko COVID-19.
10: A Kasia razem z nami teraz w porannych faktach. Kasio, jakie strona polska szykuje argumenty?
12: Rozmawiałam z prezes PAŻP Magdaleną Jaworską-Maćkowiak, która powiedziała mi, że strona polska będzie argumentować, że blokada pieniędzy uderza w stabilność finansową agencji i może mieć znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego, szczególnie podczas wojny za wschodnią granicą. Drugi ważny argument to nowy protokół do konwencji Eurocontrol, który wszedł w życie 9 sierpnia. Ma on chronić pieniądze należne Europejskim Agencjom Kontroli Ruchu Lotniczego właśnie przed zajęciem. Co ważne, w podobnej sprawie rumuńskiej belgijski sąd już uwzględnił znaczenie tego protokołu.
10: Szwedzka telewizja SVT mówi o Polsce i szwedzkich myśliwcach Gripen.
1: One
10: od października wspierają ochronę wschodniej flanki NATO w Polsce.
11: Chodzi o powtarzające się przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej. Taką informację przekazał wczoraj rząd Szwecji.
10: Minister obrony Paul Jonsson podkreśla, że chodzi o wzmocnienie zintegrowanego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO oraz ochronę węzła logistycznego wsparcia Ukrainy w południowo-wschodniej Polsce. Według Jonssona myśliwce stacjonować mają głównie w Szwecji, a w Polsce utrzymywana będzie niewielka obecność operacyjna. Misja realizowana jest z bazy lotniczej w regionie Blekinge w południowo-wschodniej Szwecji, potrwa 2 miesiące.
11: W tym okresie piloci podlegać będą Centrum Operacji Powietrznych NATO w Uedem w Niemczech.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów Extreme Fitness Gyms.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
2: Ciśnienie w Częstochowie wciąż wysokie i stabilne. W tej chwili na poziomie 1029 hektopaskali. Sam biometr jest korzystny. Zresztą taką sytuację mamy w całym kraju. Wiatr wieje nam dzisiaj z południowego wschodu, ale raczej umiarkowanie. Nie powinien poczynić krzywdy, nie obniży też odczuwalnej temperatury. A termometry mają pokazać te umieszczone w cieniu oczywiście 18 stopni. Jutro 21.
13: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów Extreme Fitness Gyms.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
16: To dzień muzyki, więc może wróćmy do niej jak najszybciej.
2: Tak, oczywiście, że tak.
16: Ewelina Kroczek
2: i Marek Moc.
16: Do 11 z wami.
4: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 70.

0: Wtorkowy poranek, a co dziś wyłowiliśmy z sieci dla was? Proszę bardzo, dziś jesteśmy mocno w temacie sztucznej inteligencji. Ktoś za pomocą AI wysłał, uwaga, Messiego i Ronaldo do Częstochowy.
1: Oczywiście w tle klasztor, panowie spacerują, idą na lody, a Ronaldo mówi po polsku, czyli pełna integracja.
0: Ale najlepsze są komentarze, wiesz, ktoś napisał, potwierdzam, widziałem ich. Ktoś inny, poczekajcie, zaraz tam podejdę.
1: Tak, a jeszcze ktoś wykorzysta okazję, wspomóżcie raków.
0: I to jest refleks. Jak już AI sprowadziło do miasta Messiego i Ronaldo, trzeba działać, zanim pójdą na pociąg.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trucks. Teraz także w salonie Pokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla ciebie. Odwiedź Pokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trucks. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces z twojego biznesu.
5: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon? Technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.

0: Janusza Sikorskiego. Na parkiecie zobaczymy Norwid Częstochowa, Aluron CMC Warte Zawiercie, Zaksę Kędzierzyn Koźle i Ślepsk Malow Suwałki. A to nie koniec emocji. W sobotę 3 października od godziny 14 zapraszamy do galerii M1 na oficjalną prezentację drużyny KS Norwida Częstochowa. Nie czekaj, kup bilet na memoriał na kupbilet.pl i spędź z nami cały siatkarski weekend.
1: Dużo dobrego.
2: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
3: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój gazowany Helena 1,25 litra przy zakupie dwóch sztuk, cena 2,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Ser żółty Radamer Serenada 1 kg za 24,99 zł.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
13: Po poranku jeszcze rzeźko, po południu całkiem sympatycznie na termometrach w Częstochowie i w całym regionie 18 stopni, a oczywiście na słoneczku będzie zdecydowanie przyjemniej. Podobnie słonecznie i cieplutko ma być w piątek, sobotę i niedzielę. Wtedy też 20 stopni pojawić ma się na termometrach. W przyszłym tygodniu podobno coś, jakieś małe niespodzianki, ale na razie się tym nie przejmujemy.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
14: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Tak we pięknie gramy w czwartego poranku.
1: Na razie jesień nas rozpieszcza, słoneczko, całkiem ciepło, ale sezon na chyba mnie coś bierze. Prędzej czy później przyjdzie, tak, tak.
0: No i zacznie się sprawdzanie, co mi właściwie jest.
1: No właśnie, sprawdzanie. Właśnie. Co się okazuje? Coraz częściej pytamy o to AI. Z najnowszego raportu wynika, że robi to już prawie 17 milionów Polaków.
0: Czyli niedługo lekarz zamiast co panu dolega, zacznie od a konsultował się pan już wcześniej z czatem GPT?
1: Mhm, w tę stronę idziemy, tak, tak, tak.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Instytut Witosa zaprasza na konferencję kobiet Ona Sprawcza. 2 października w hotelu Arche Częstochowa kolejne spotkanie kobiet, które nie czekają na zmianę, ale same ją tworzą. Ona Sprawcza to wydarzenie dla tych, które chcą rozwijać swój wpływ, budować relacje i wspólnie szukać odpowiedzi na pytanie, co możemy zrobić, żeby zmieniać nasze otoczenie tu i teraz. Bo ona nie tylko ma pomysł, ona działa. Konferencja Ona Sprawcza. Piątek, 2 października od godziny 11 hotel Arche Częstochowa. Organizator Instytut Witosa.
2: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
4: Częstochowo. Zagłosuj na projekt ogólnomiejski numer 241 budżetu obywatelskiego. Zagłosuj na boisko piłkarskie dostępne dla wszystkich mieszkańców Częstochowy w dzielnicy Mirów. Pomóż jurajskim wilkom oderwać nasze dzieci od smartfonów. Więcej sportu, zdrowia i aktywności. Projekt 241. Twój głos. Boisko dla wszystkich częstochowian.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
8: Likwidacja outletu Oscar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne

0: Zapraszamy.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Już po 10:00 zajrzymy do kina, później zabierzemy was na naszą stronę internetową, bo tam dziś kilka historii, przy których naprawdę warto zatrzymać się na dłużej. Wcześniej punktualnie o 10:00 wiadomości.
1: Ogromne kolejki do kas na dworcu PKP w Częstochowie. W wiadomościach Radia Jura o 10:00 nasz reporter w tej sprawie. Będą także częstochowscy studenci szukający pracy w czasie roku akademickiego. Spojrzymy także na nową listę leków refundowanych. Joanna Mieli-Bąkap, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama. Gdy potańczyć sobie chcemy, do Sonexu startujemy. Dobrą muzykę na żywo zapewniamy. W piątki i soboty od 18:00 zapraszamy. Pyszne napoje serwujemy, świeże przekąski też znajdziemy. Wejściówka 30 zł kosztuje, a Sonex świetną zabawę gwarantuje. Hotel Sonex Restauracja Del Arte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
4: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
5: Piękno i harmonia.
6: Komfort i wygoda.
5: Przestrzeń, w której czas płynie na twoich zasadach.
6: Jest takie miejsce.
5: Centrum Meblowe Dobrodzień.
6: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
5: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla ciebie.
6: Dopasowane do twoich potrzeb i temperamentu.
5: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
6: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
5: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
6: Centrum Meblowe Dobrodzień.
5: Lublinicka 34. Po reklamie.
7: Czwartek, pierwszy dzień października, na zegarach 10:00, pora na wiadomości.
1: Joanna Mieli-Bąkap, zaczynamy. Długo wyczekiwane otwarcie części nowego dworca PKP w Częstochowie przełożyło się na pierwsze spore problemy podróżnych. Wczoraj utworzyły się ogromne kolejki do kas. Mariusz Osyra.
8: W udostępnionym pasażerom pawilonie wschodnim przy ulicy Piłsudskiego ostatniego września na parterze zlokalizowano 6 kas przewoźników, ale nie działały wszystkie i w godzinach szczytu utworzyły się gigantyczne kolejki. Czas oczekiwania na zakup biletu na pociąg sięgał nawet 1,5 godziny, jak informowali nas słuchacze. Zastrzeżenie pasażerów budzi organizacja pracy po stronie przewoźników, a nie same kasjerki, które nie są w stanie obsłużyć setek podróżnych naraz. Nasza redakcja podjęła już interwencję w PKP Intercity i w Kolejach Śląskich. Pytania o powody braku pełnej obsady stanowisk i planowane usprawnienia wysłaliśmy również do PKP SA.
1: Do tematu będziemy wracać.
9: Twoje sprawy.
1: Nawet 100 zł brutto za godzinę pracy częstochowscy studenci wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego szukają zajęć, które pozwolą połączyć naukę z troską o własny budżet. Z danych rynkowych wynika, że żacy coraz chętniej wybierają stanowiska w handlu i marketingu, dorabiając już od pierwszego roku studiów.
10: Dla dużej części z nich kluczowa jest dziś elastyczność. Mam tutaj na myśli możliwość pracy przez kilka godzin w wybrane dni, wieczorami, w weekendy czy zadaniowo, bez konieczności podporządkowania studiów sztywnemu grafikowi. Handel i sprzedaż bardzo dobrze odpowiadają na te potrzeby. Studenci mogą pracować m.in. jako hostessy, hości, brandmasterzy, merchandiserzy, tajemniczy klienci czy przy projektach inwentaryzacyjnych.
1: Najwyższe stawki czekają na przykład na hostessy, które wspierają rozmaite akcje promocyjne. Tu godzinowa pensja sięga od 31,40 zł do nawet 100 zł brutto, mówi specjalista rynku pracy Przemysław Bogdański. Częstochowscy studenci wracają do miasta. Do tematu będziemy też wracać w Radiu Jura.
9: Sport w Radiu Jura.
1: A na parkiety wraca siatkówka. Przed nami 8. memoriał imienia Janusza Sikorskiego. Dziś i jutro w hali Przyżużlowej kibice zobaczą rywalizację 4 mocnych drużyn, w tym gospodarzy Norwid Częstochowa, a także Zaksę Kędzierzyn-Koźle, Warte Zawiercie oraz Ślepsk Suwałki. Dzisiejsze mecze ruszają o 17:00, natomiast jutro zmagania startują o 15:00. Organizatorzy zachęcają do uczestnictwa, a rozgrywką w tym sezonie ponownie będzie patronować Radio Jura. Mamy dla was bilety. Słuchajcie naszej stacji, zaglądajcie na naszego radiowego Facebooka. Na naszej antenie ciąg dalszy wiadomości. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
11: Nowe leki przeciwdepresyjne oraz terapie dla pacjentów z rakiem płuca są na nowej liście refundacyjnej. Ten wykaz wszedł w życie o północy wraz z początkiem października.
0: Czego dokładnie mają spodziewać się pacjenci? To sprawdza nasz reporter Michał Dobrołowicz, który odwiedził aptekę przy ulicy Pańskiej w Warszawie. Witamy Cię, Michale.
12: Dzień dobry. Dużo zmian jest na liście bezpłatnych leków dla osób w wieku 65+. Tam pojawiły się zamienniki dotychczasowych leków i to może zaskoczyć część seniorów i ich bliskich. Zapytałem tu farmaceutkę Monikę Wąsowską-Imielską, na co powinni przygotować się, gdy już przyjdą do apteki.
13: Zmieniają się ceny. Na pewno będą proponowane przez farmaceutów odpowiedniki tych oryginalnych preparatów, bo zamiennik takie same ma zastosowanie, więc farmaceuta na pewno będzie proponował zamiennik i proszę się tego nie bać.
12: Te nowe, bezpłatne dla seniorów i tańsze dla pozostałych leki to m.in. preparaty przeciwzakrzepowe, lek na osteoporozę i popularny preparat stosowany w chorobach serca, nerek i w cukrzycy. Na nowej liście refundacyjnej jest też pierwsza terapia dla dzieci z dystrofią mięśniową Duchenna. O tej chorobie było głośno w ostatnich miesiącach, gdy organizowano publiczne zbiórki pieniędzy w tej sprawie.
0: Szwajcarski Związek Piłki Nożnej wycofał swoje poparcie dla kandydatury Szwajcara Gianniego Infantino na kolejną kadencję na stanowisku prezydenta FIFA.
11: Jak czytamy w komunikacie federacji, decyzja jest wynikiem gruntownej, ponownej oceny wydarzeń z ostatnich miesięcy. Z perspektywy SVF szereg incydentów rodzi fundamentalne pytania dotyczące przywództwa, zasad zarządzania, przejrzystości oraz procesów decyzyjnych wewnątrz FIFA.
0: Infantino głośno krytykowany jest w związku z propozycją sprzedaży prywatnym inwestorom 20% udziału w prawach komercyjnych FIFA, w tym praw do Mistrzostw Świata.
11: Plan ten został porzucony w lipcu po protestach i groźbach bojkotu przez niektóre kontynentalne federacje.
0: Szwajcar w marcu będzie ubiegał się o reelekcję. Szefem FIFA jest od 2016 roku.
11: Zestaw nieznanych dotąd nagrań zespołu Oasis, wyceniony na kwotę od 1 200 000 do ponad 1,5 miliona funtów, wycofany z aukcji.
0: Wycofany po tym, jak zespół złożył wniosek o nakaz sądowy.
11: Jak informuje BBC, na początku miesiąca ogłoszono, że dom aukcyjny Littleton Auctions w Evesham sprzedaje zestaw nagrań obejmujący 63 koncerty na żywo, a także próbę dźwięku i ponad 100 godzin nagrań Noela i Liama Gallagherów z lat 90. Zabronienie dźwięku Oasis Hal Richards, który współpracował z zespołem od wydania ich debiutanckiego albumu Definitely Maybe.
0: Nagrania zostały wystawione na sprzedaż przez syna realizatora dźwięku. Spór prawny trwa.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów Extreme Fitness Gyms.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
7: Po poranku jeszcze rzeźko, po południu całkiem sympatycznie na termometrach w Częstochowie i w całym regionie 18 stopni, a oczywiście na słoneczku będzie zdecydowanie przyjemniej. Podobnie słonecznie i cieplutko ma być w piątek, sobotę i niedzielę. Wtedy też 20 stopni pojawić ma się na termometrach. W przyszłym tygodniu podobno coś, jakieś małe niespodzianki, ale na razie się tym nie przejmujemy.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów Extreme Fitness Gyms.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
0: Dzień dobry, bo to czwartek. Dzień dobry, bo słoneczny. Marek, dodaj
7: dzień
0: coś.
7: Dobry, bo coś.
0: No coś na pewno. Ewelina Kroczek
7: i Marek Moc.
0: A co to będzie? Koniecznie zostańcie z nami.
9: Radio Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Wrzesień należał do lalki Bolesława Prusa. Wszyscy komentowali serial, teraz mamy film. Komentarze już zaczynają się pojawiać. A my już wiemy, do kogo będzie należał, to znaczy ja już wiem, do kogo będzie należał styczeń, chociaż bardziej luty.
0: No to ja zapytam. Do kogo?
1: Do Adama Małysza. 29 stycznia do kin wejdzie Adam, film inspirowany jego historią. Cofniemy się do czasów sprzed Małyszomanii, młodego Adama, pierwszych sukcesów, początku związku z Izabelą. A wszystko oczywiście rozpocznie się w Wiśle.
0: Czyli w styczniu Polska znów będzie patrzeć, jak Małysz startuje z belki.
1: Tylko tym razem zamiast pod skocznią spotykamy się w kinie. Nie możemy się doczekać.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Panki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
4: Smakuj świat już niebawem w Częstochowie. 3 niesamowite wydarzenia w jednym miejscu. Festiwal kuchni i kultury azjatyckiej, festiwal słodyczy świata, a także targi rzeczy wartych zachwytu. Będzie to okazja do spróbowania japońskiego ramenu, owoców morza czy tajskiego curry. Czekać będą słodycze ze wszystkich stron świata. Na miejscu znajdziecie wyjątkowe produkty od polskich rzemieślników. Biżuteria, ceramika, świece zapachowe i wiele innych. DMD Arena Częstochowa, dawniej Hala Częstochowa. Ulica Żużlowa 4, 3-4 października. Smakuj świat razem z nami.
5: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwariowej 159. Zapraszamy.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
8: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
9: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
10: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowie.
14: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
15: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
16: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferujący...
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma...

0: I solidna dwudziestka w niedzielę. Rzeczywiście do końca tygodnia w Częstochowie i w całym regionie będzie piękna aura.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: To czwartkowy poranek z Radiem Jura.
1: A teraz zabieramy was na naszą stronę internetową, a tam dziś zaglądamy za kulisy lalki.
0: Bo wczoraj odbyła się ogólnopolska premiera filmu Macieja Kawalskiego.
1: A na radiojura.pl przypominamy, że niektóre sceny kręcono całkiem blisko na terenie zamku w Olsztynie. Wiedzieliście o tym?
0: Pamiętajcie, w kinie oprócz fabuły można wypatrywać znajomych jurajskich widoków.
1: A jeśli lalkę już widzieliście, dajcie znać, jak wam się podobała i jak na dużym ekranie wypadła Jura.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
3: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
4: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
3: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
4: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w twoim domu.
3: Furnipol. Twój styl, twój komfort, twoje wnętrze.
4: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
3: Furnipol.pl.
5: Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza od 9 października na kolejną edycję festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun, Stara kobieta wysiaduje, Warszawskiego Teatru Studio, spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej, czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a także spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Instytut Witosa zaprasza na konferencję kobiet Ona Sprawcza. 2 października w hotelu Arche Częstochowa kolejne spotkanie kobiet, które nie czekają na zmianę, ale same ją tworzą. Ona Sprawcza to wydarzenie dla tych, które chcą rozwijać swój wpływ, budować relacje i wspólnie szukać odpowiedzi na pytanie, co możemy zrobić, żeby zmieniać nasze otoczenie tu i teraz. Bo ona nie tylko ma pomysł, ona działa. Konferencja Ona Sprawcza. Piątek, 2 października od godziny 11:00 hotel Arche Częstochowa. Organizator Instytut Witosa.
5: Przed nami weekend pełen siatkarskich emocji. Już 1 i 2 października w hali sportowej Częstochowa odbędzie się 8 memoriał imienia Janusza Sikorskiego. Na parkiecie zobaczymy Norwid Częstochowa, Aluron CMC Warte Zawiercie, Zaksę Kędzierzyn-Koźle i Ślepsk Malow Suwałki. A to nie koniec emocji. W sobotę 3 października od godziny 14:00 zapraszamy do galerii M1 na oficjalną prezentację drużyny KS Norwida Częstochowa. Nie czekaj, kup bilet na memoriał na kupbilet.pl i spędź z nami cały siatkarski weekend.
3: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Woda kropla Beskidu, gazowana i niegazowana, 1,5 litra, cena regularna 1,99 zł. Teraz przy zakupie 12 sztuk, cena 1,33 zł. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
12: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Po reklamie.
5: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: pierwszy październikowy poranek.
1: Czas na pierwsze październikowe przedpołudnie. Za chwilę wiadomości, a my już dziękujemy.
0: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Do usłyszenia. Do jutra.
2: W częstochowskim magistracie trwa sesja Rady Miasta. W wiadomościach Radia Jura szerzej o ostatnim przed referendum spotkaniu w tym gronie. Zajrzymy także do portfeli częstochowskich studentów. Będzie także światowy futbol. Na koniec wiadomości Ronaldo wyjechał ze zgrupowania reprezentacji Portugalii. Joanna Mieli-Mąka, do usłyszenia.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
6: Kochanie, co robisz?
7: Wypatruję już lata za oknem i planuję wyjazd do naszej ukochanej Chorwacji.
6: W takim razie może w tym roku przygotujemy auto z kadeksem, nie tak jak w zeszłym.
7: Co? Chcesz mi powiedzieć, że pojechaliśmy niesprawdzonym przez nich autem? Jedź natychmiast!
6: Masz rację, w tym roku zrobię to wcześniej z kadeksem. Kadeks, kompleksowa naprawa samochodów, wymiana wtrysków, regeneracja sprężarki i wiele innych. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadeks-tłumiki.pl.
8: Gdy potańczyć sobie chcemy, do Sonexu startujemy. Dobrą muzykę na żywo zapewniamy. W piątki i soboty od 18 zapraszamy. Pyszne napoje serwujemy, świeże przekąski też znajdziemy. Wejściówka 30 zł kosztuje, a Sonex świetną zabawę gwarantuje. Hotel Sonex Restauracja Delarte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: sobie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: W kalendarzach czwartek to pierwszy dzień października. W Radiu Jura to czas na najważniejsze wiadomości.
6: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Miejsce radni podczas dzisiejszej sesji zdecydują o zmianie uchwały dotyczącej aglomeracji Częstochowa. To nie tylko aktualizacja lokalnych granic, ale i nowa inwestycyjna skala dla miejskiego systemu kanalizacji. Mariusz Osyra.
7: Zgodnie z projektowanymi przepisami wyznaczony obszar obejmuje miasto oraz okoliczne gminy. Rędziny, Mykanów, Konopiska, Poczesną i Blachownię. Cały system opiera się na dwóch kluczowych obiektach. Centralnej oczyszczalni ścieków przy Srebrnej oraz oczyszczalni ścieków Dźbów przy ulicy Anyszko. Decyzja radnych uzgodniona z Wodami Polskimi i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach ma uaktualnić faktyczne granice i podział ścieków w subregionie.
6: Dwie oczyszczalnie ścieków w obrębie aglomeracji mają przejść poważne działania inwestycyjne?
7: Tak, to prawda. Wielkie inwestycje zaplanowano w infrastrukturę sanitarną. Oczyszczalnia oraz obiekty na Dźbowie i w przepompowni centralnej przejdą modernizację. W ramach szeroko zakrojonych prac zaplanowano naprawę ponad 20-letniej sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody, budowę nowoczesnego laboratorium, serwerowni czy sprężarkowni. Inwestycje obejmują również automatyzację procesów separacji zanieczyszczeń i montaż nowych rozwiązań mechanicznych. W budynkach pompowni stanie się to do 2028 roku. Zużyte pompy również zostaną w sieci wymienione. Wszystkie zadania mają zapewnić bezawaryjną pracę systemów i wyższy poziom bezpieczeństwa ekologicznego dla aglomeracji.
6: Nad tematem pochylił się Mariusz Osyra. Sesja w magistracie trwa, a to może być ostatnie spotkanie radnych w tym składzie, chyba że zwołane jeszcze zostanie sesja nadzwyczajna. Przypomnijmy, 25 października odbędzie się referendum w sprawie odwołania właśnie Rady Miasta i prezydenta przed upływem kadencji. Krzysztof Matyjaszczyk usłyszał zarzuty korupcyjne, w tej chwili jest pod policyjnym dozorem i jest zawieszony w czynnościach służbowych. Ma też zakaz wstępu do urzędu.
8: Twoje sprawy.
6: Częstochowscy studenci, tak jak w całym kraju, szukają zajęć, które pozwolą dorobić do kieszonkowego z domu. Jak mówi specjalista rynku pracy Przemysław Bogdański, oferty są rozmaite przy nocnych lub wieczornych inwentaryzacjach. Wynagrodzenie wynosi od 50 zł za godzinę do nawet 200 zł za pojedynczą wizytę w sklepie.
9: To stanowiska, które można dopasować do planu zajęć, a jednocześnie pozwalają zdobyć pierwsze doświadczenie w kontakcie z klientem, w pracy z marką, w sprzedaży czy po prostu w organizacji własnego czasu. Dzięki temu student może nie tylko dorobić w trakcie roku akademickiego, ale również zdobywać doświadczenie zawodowe bez rezygnowania ze studiów.
6: Częstochowscy studenci wracają do miasta. Do tematu też wrócimy w Radiu Jura.
8: Wiadomości Radia Jura.
6: Termomodernizacja Urzędu Miasta w Opatowie. Kolejne podobne inwestycje są realizowane w siedzibach gminnych ochotniczych straży pożarnych Wilkowiecko, Waleńczów i Złochowice. W zakres prac termomodernizacyjnych siedziby gminnych urzędników wchodzą także wymiana okien i drzwi, wymiana źródła ciepła i montaż pompy ciepła, wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz remont dachu. Kolejne prace termomodernizacyjne realizowane są w siedzibach gminnych ochotniczych straży pożarnych. Zadanie kosztuje 2 miliony złotych i jest realizowane tym razem dzięki wkładowi własnemu gminy oraz pieniądzom z WIOŚ-u. Teraz pozostałe informacje. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
10: Zabójca kobiety w Kędzierzynie Koźlu był niepoczytalny. Taką opinię wydali biegli w sprawie sprawcy zbrodni, do jakiej doszło pod koniec sierpnia. Kobieta, przypominamy, została zaatakowana, kiedy spacerowała w lesie z psem. A wcześniej ten sam napastnik zaatakował w Opolu i tam poważnie ranił mężczyznę.
11: Na linii nasz dziennikarz Marcin Buczek. Marcinie, dzień dobry. Jakie konkretnie są wyniki badań ekspertów?
12: Opinia wydana przez dwóch psychiatrów i psychologa jest jednoznaczna. Kiedy mężczyzna atakował, był niepoczytalny. Mówiąc specjalistycznie, miał w pełni zniesioną zdolność zdolność zarówno rozpoznania znaczenia swoich czynów, jak i pokierowania swoim postępowaniem. Źródłem tego była choroba psychiczna. Jak powiedział mi przed chwilą prokurator, specjalistom wystarczyło jedno badanie, aby dojść do takich właśnie wniosków.
10: Co zatem dalej ze śledztwem w tej sprawie?
12: Śledztwo będzie dokończone, jak usłyszałem od prokuratora, może to jeszcze potrwać około 3, może 4 miesięcy. Chodziło o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu, jak i wcześniejsze usiłowanie zabójstwa w Opolu, ale aktu oskarżenia już nie będzie, natomiast po zakończeniu śledztwa zostanie skierowany do sądu wniosek o umorzenie postępowania i umieszczenie mężczyzny w zakładzie psychiatrycznym, a na razie nadal jest on tymczasowo aresztowany.
11: Czy to koniec Cristiano Ronaldo w portugalskiej reprezentacji?
10: Jeden z najlepszych piłkarzy w historii opuścił wczoraj zgrupowanie portugalskiej kadry, w tle konflikt z trenerem Jorge Jesusem.
11: Patryk Serwański z redakcji sportowej. Patryku, co mówią o tym portugalskie media?
4: Dzień dobry. Wyliczają, że od debiutu Ronaldo w reprezentacji minęło ponad 8 tysięcy dni. Przypominają, że w przeszłości piłkarz miał już napięte relacje z selekcjonerami. Teraz jednak opuścił zgrupowanie, a za to grozi mu kara finansowa, symboliczna oraz zawieszenie w reprezentacji. Jorge Jesus w ostatnim meczu przeciwko Norwegii kazał długo rozgrzewać się Ronaldo, ale ostatecznie nie wpuścił go na murawę. Każdy zawodnik czuje się źle, gdy rozgrzewa się przez 20-30 minut, a ostatecznie nie wchodzi do gry. Nikt nie byłby z tego zadowolony. Nikt, a już na pewno nie Chris, który ma taką pozycję. Tym bardziej nie ktoś taki jak Pele czy Maradona. Tak mówił wczoraj na konferencji portugalski szkoleniowiec. Ronaldo był wtedy na stadionie, szykował się do treningu. Uznał jednak, że Jesus bagatelizuje całą sprawę. Wrócił więc do hotelu, a do Kopenhagi przyleciał prywatny odrzutowiec piłkarza. Ronaldo w oświadczeniu napisał, że niebawem Portugalczycy poznają powody jego decyzji. Na razie jednak życzy kolegom z drużyny narodowej powodzenia w najbliższych meczach.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów Extreme Fitness Gyms.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
5: Sprawdzamy pogodę w regionie. Dzisiaj mieszkańcy Częstochowy na termometrach zobaczą maksymalnie 19 stopni. Podobnie w Myszkowie i Kłobucku. W ciągu dnia będą nam towarzyszyć niewielkie chmury. Słaby wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie stabilne utrzymuje się na poziomie 1030 hektopaskali.
13: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów Extreme Fitness Gyms.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
5: Już po godzinie 11:00, to czwartkowe przedpołudnie w Radiu Jura, sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia w regionie. Zostańcie z nami.
8: Radio Jura.

0: 2010 w Klubie Politechnik odbyła się uroczysta 78. inauguracja roku akademickiego na Politechnice Częstochowskiej. To święto całej uczelnianej społeczności, studentów, wykładowców oraz pracowników administracji i obsługi. Z okazji inauguracji rektor ustanowił też dla społeczności akademickiej godziny rektorskie, które potrwają dziś do 14, więc pozdrawiamy wszystkich studentów, którzy mają teraz wolne. A wieczorem coś dla fanów muzyki kameralnej. O 19 w sali kameralnej Filharmonii Częstochowskiej koncert w ramach 17. Festiwalu Wiolinistycznego imienia Bronisława Hubermana. Wystąpią Dominik Kossakowski na skrzypcach, Anna Banaś na wiolonczeli i Martyna Kubik przy fortepianie. W programie m.in. trio fortepianowe Klary Schumann, utwór Rebecca Clark oraz Give Me Phoenix Wings to Fly Kelly Murphy.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fanstore przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
4: Oszczędzania tankują więcej za mniej.
5: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
6: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
7: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
12: Janie, skarpeta na pieniądze
13: się rozpadła.
12: Noż do 100.
13: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
14: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
10: Blik.
11: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
15: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
0: Jaka pogoda dzisiaj w regionie? Dzisiaj w Częstochowie maksymalnie 19 stopni, podobnie w Janowie i Poraju. W ciągu dnia będą nam towarzyszyć niewielkie chmury. Słaby wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie stabilne utrzymuje się na poziomie 1030 hektopaskali. Dobra wiadomość jest taka, że parasol się dzisiaj nie przyda.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w...
0: Dzisiaj nie przyda.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest...

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Trwa festiwal Literackie Pokolenia, na który zaprasza Biblioteka Publiczna w Częstochowie. Dziś o 18:00 w Bibliotece Głównej debata literacka książki PRL. Co warto odkurzyć? Gośćmi będą Sylwia Hutnik i Justyna Sobolewska, a spotkanie poprowadzi Tomasz Florczyk. To propozycja zarówno dla tych, którzy pamiętają tamte czasy, jak i młodszych czytelników, którzy chcą poznać je dzięki książkom. A jeśli szukacie czegoś bardziej artystycznego, w muzeum w Częstochowie nadal można oglądać wystawę Samowolka, Inspiracje i Początek. Ekspozycja powstała z okazji 20-lecia projektu artystycznego Bartłomieja Stypki i Łukasza Gawrona, którzy stworzyli anonimową postać Monstwura. Zobaczycie m.in. obrazy kolektywu z lat od 2006 do 2018, także prace nigdy wcześniej nie publikowane, a oprócz nich obiekty przestrzenne, ready-mades i elementy multimedialne.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
3: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces z Twojego biznesu.
4: Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
5: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
4: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
5: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
4: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
5: Masz czas do 7 października.
4: Twój głos naprawdę ma znaczenie.
6: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój gazowany Helena 1,25 litra przy zakupie dwóch sztuk, cena 2,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Ser żółty Radamer Serenada 1 kg za 24,99 zł.
7: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii.
8: Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie.
9: Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja.
10: Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa.
11: Poczuj tą jakość na swojej skórze.
12: Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie.
13: Panorama Business Park, Okulińskiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic.
14: Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
15: Halo, Kasia?
16: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
15: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
16: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
17: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Po reklamie.
23: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Pamiętacie zawalony balkon w Częstochowie? W wiadomościach radia Jura o wyroku, jaki zapadł w sądzie w tej sprawie. Będzie także o wynikach głosowania w budżecie obywatelskim w Blachowni. Tymczasem w Poznaniu hejna lista wraca na wieżę ratusza. Joanna Mielibonka, do usłyszenia.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Gdy potańczyć sobie chcemy, do Sonexu startujemy. Dobrą muzykę na żywo zapewniamy. W piątki i soboty od 18 zapraszamy. Pyszne napoje serwujemy, świeże przekąski też znajdziemy. Wejściówka 30 zł kosztuje, a Sonex świetną zabawę gwarantuje. Hotel Sonex Restauracja Delarte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
1: Instytut Kwitosa zaprasza na konferencję kobiet Ona Sprawcza. 2 października w hotelu Arche Częstochowa kolejne spotkanie kobiet, które nie czekają na zmianę, ale same ją tworzą. Ona Sprawcza to wydarzenie dla tych, które chcą rozwijać swój wpływ, budować relacje i wspólnie szukać odpowiedzi na pytanie, co możemy zrobić, żeby zmieniać nasze otoczenie tu i teraz. Bo ona nie tylko ma pomysł, ona działa. Konferencja Ona Sprawcza. Piątek, 2 października od godziny 11 hotel Arche Częstochowa. Organizator Instytut Kwitosa.
2: Przed nami weekend pełen siatkarskich emocji. Już 1 i 2 października w hali sportowej Częstochowa odbędzie się 8 memoriał imienia Janusza Sikorskiego. Na parkiecie zobaczymy Norwid Częstochowa, Aluron CMC Warte Zawiercie, Zaksę Kędzierzyn-Koźle i Ślepsk Malow Suwałki. A to nie koniec emocji. W sobotę 3 października od godziny 14 zapraszamy do galerii M1 na oficjalną prezentację drużyny KS Norwida Częstochowa. Nie czekaj, kup bilet na memoriał na kupbilet.pl i spędź z nami cały siatkarski weekend.
3: Likwidacja outletu Ozgar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Ozgar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
1: Po reklamie.
4: Czwartek, 1 dzień października, wybiło południe. Czas na wiadomości.
5: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Jest wyrok w sprawie zawalonych balkonów w Częstochowie. Nikt wtedy nie ucierpiał, ale skazana została 47-letnia kobieta zarządzająca budynkiem. W Radiu Jura przypominamy tę sprawę. Ze mną w studiu Arkadiusz Żabka.
6: Latem 2 lata temu doszło do zawalenia się balkonu na 2 piętrze w budynku przy ulicy Przemysłowej. Konstrukcja spadła piętro niżej. Jak ustalono kilka tygodni wcześniej, lokatorka mieszkania, którego balkon uległ zawaleniu, zawiadomiła zarządcę budynku o niebezpieczeństwie. W tym samym dniu prowizorycznie odgrodzono taśmą teren chodnika pod balkonami, a kilka dni później podłożono stemple pod konstrukcję na 1 piętrze. Natomiast balkon znajdujący się na 2 piętrze nie został zabezpieczony w żaden sposób. Sprawa znalazła swój finał w sądzie. Zarządzająca budynkiem została skazana na karę grzywny w wysokości 6 000 zł.
5: Ja jeszcze dodam, że 47-latka nie przyznała się do zarzucanych jej czynów.
7: O tym się mówi w regionie.
5: Poznaliśmy wyniki głosowania w budżecie obywatelskim w Blachowni na przyszły rok. W głosowaniu wzięło udział ponad 2,5 tysiąca mieszkańców gminy. Dzięki ich decyzji w samej Blachowni powstanie parking przy Sienkiewicza. Przy Placu Konstytucji wymienione zostaną ławki i kosze na śmiecie. Pojawi się także 6 defibrylatorów oraz nowa altana z przeznaczeniem na spotkania integracyjne. W Łojkach mieszkańcy głosowali na zagospodarowanie ryneczku pod kątem historycznym. Jest też decyzja dotycząca zakupu traktora z kosiarką, pługiem i łańcuchami na koła, które ma służyć do utrzymania terenu wokół szkoły i przedszkola oraz zimowego odśnieżania chodnika.
7: Radio Jura poleca.
5: Wyjątkowe spotkanie dla inspirujących i aktywnych osób. Jutro w Częstochowie konferencja pod hasłem Ona Sprawcza, organizowana przez Instytut Kwitosa, będzie o działaniu, sile kobiet i realnej zmianie dla pań. Wszystko rozpocznie się o 11:00. Zaproszono duże grono prelegentek.
8: Spotkanie dla kobiet i o kobietach. To jest druga tego typu konferencja. Pierwsza odbyła się kilka miesięcy temu w Warszawie, organizowana przez Instytut imienia Wincentego Kwitosa. Druga konferencja u nas w Częstochowie, dla nas to duże wyróżnienie. Wystąpienia pań, dziewczyn, kobiet, którym się powiodło, mimo że pochodzą z terenów wiejskich, z niedużych miast i z różnych środowisk, pełnią bardzo ważne role w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym, są żołnierzami Wojska Polskiego. To wszystko 2 października w Częstochowie. Bardzo serdecznie zapraszamy.
5: Zachęca do zapisów i udziału poseł Henryk Kiepura, wiceminister edukacji. Warto zgłosić wcześniej swój akces.
7: Więcej na radiojura.pl.
5: W Radiu Jura czas na doniesienia z kraju i ze świata. Swój dyżur rozpoczyna Anna Wachowska. Prokuratura w Żywcu rozpoczęła śledztwo dotyczące wczorajszego śmiertelnego wypadku w tym mieście. Jak mówiliśmy w faktach, potrąceni zostali tam piesi. Jedna osoba zmarła. Marcin Buczek. Witamy, Marcinie. Co do tej pory wiadomo o tym wypadku?
9: Z bardzo wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej kierowca auta osobowego wjechał w dwie osoby, które były na przejściu dla pieszych. Następnie to auto uderzyło w kolejny samochód. Piesi zostali zabrani do szpitala i jedna z tych osób zmarła. Do szpitala śmigłowcem zabrano wczoraj także kierowcę, który wjechał w to przejście. Jak powiedział mi prokurator, na razie mężczyzny nie można przesłuchać. Pobrano mu jedynie krew do badań, żeby sprawdzić, w jakim stanie prowadził samochód. I niestety jest jeszcze kolejna śmiertelna ofiara wypadków, do jakich doszło minionej doby tu w Śląskiem. Do drugiej tragedii doszło na drodze S1. Tam także ofiara wypadku po kilku godzinach zmarła w szpitalu.
5: Ciężarówka wjechała w blok przy ulicy Klimeckiego w Krakowie. Kierowca najpewniej zasłabł za kierownicą. Zabrano go do szpitala, przekazał nam dyżurny małopolskich strażaków. Mieszkańcom budynku nic się nie stało. Na miejscu pracuje nadzór budowlany, który oceni, czy blok został uszkodzony. Znów będzie grał Hey Now na cztery strony świata. Hey Now lista wraca na wieżę poznańskiego ratusza. Przez ostatni rok ze względu na remont elewacji budynku grał z balkonu na drugim piętrze. Trzeci najstarszy Hey Now w Polsce znów wybrzmi z wieży ratusza.
10: Kiedyś Hey Now lista urzędował na wieży całą dobę. Oni się tam oczywiście zmieniali, ale ich zadaniem było na przykład pilnowanie, czy gdzieś się coś nie pali i natychmiast sygnalizowanie tego. Ale mieli też bardziej prozaiczne zadania. To hejnaliści wyznaczali dźwiękiem swoich instrumentów porę handlu w mieście. To oni nadawali miastu pewien rytm, więc mieli bardzo ważną funkcję, która dzisiaj jest zredukowana, ale również bardzo ważna, bo to jest element tożsamości miasta.
5: Wspomina Paweł Oses z Muzeum Narodowego w Poznaniu, które jest gospodarzem poznańskiego ratusza.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów Extreme Fitness Gyms.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Lidl. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
4: Czwartek, ku zaskoczeniu wszystkich, od rana do wieczora pogodny, z zachmurzeniem najwyżej małym i dzisiaj na pewno bez opadów deszczu, na termometrach od 19 do 21 stopni Celsjusza. A w Częstochowie Poczesnej czy Mykanowie wiatr słaby z południowego wschodu.
11: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów Extreme Fitness Gyms.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Lidl. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
4: Dzień dobry, cześć i czołem, Mariusz Ryszka, kłaniam się, jestem, melduję się na posterunku i zapraszam na nasze czwartkowe spotkanie. Na początek dużo dobrej muzyki, jak zwykle Bruno Mars, dzisiaj startuje, za chwilę Loka, a potem też Safri Duo. Zaczynamy.
7: Radio Jura.

Radio Jura. Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJ, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Martom. Wrzosowa, Katowicka 54.

0: Roy Orbison na naszej playliście, a w kalendarzach czwartek, pierwszy dzień października. No właśnie, ja mam wrażenie, że wczoraj zaczynały się wakacje, a dzisiaj już startuje 10 miesiąc roku. Jak ten czas leci. Pozdrawiam przy okazji studentów rozpoczynających rok akademicki. A przy okazji, czy wiecie, jaki jest najlepszy dowcip opowiadany przez studentów? Każdy zaczynający się od słów: z tego, co pamiętam z wykładów. No właśnie. A z tego, co ja pamiętam ze scenariusza tego programu, to za chwilę będzie o pogodzie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza od 9 października na kolejną edycję festiwalu Trzy razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun, Stara kobieta wysiaduje, Warszawskiego Teatru Studio, spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej, czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a także spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Woda kropla Beskidu, gazowana i niegazowana, 1,5 litra, cena regularna 1,99 zł. Teraz przy zakupie 12 sztuk, cena 1,33 zł. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
4: Częstochowo. Zagłosuj na projekt ogólnomiejski numer 241 budżetu obywatelskiego. Zagłosuj na boisko piłkarskie dostępne dla wszystkich mieszkańców Częstochowy w dzielnicy Mirów. Pomóż jurajskim wilkom oderwać nasze dzieci od smartfonów. Więcej sportu, zdrowia i aktywności. Projekt 241. Twój głos. Boisko dla wszystkich częstochowian.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Dużo dobrego!
7: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego!
6: Za mniej!
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty.

0: Witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Janie, skarpeta na pieniądze.
3: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
3: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
6: Blik.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła. Kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin.

0: podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
6: Do końca czwartku dużo słońca, jeśli chmury, to te piętra wysokiego, z nich na pewno padać nie będzie. Na termometrach dziś od 19 do 21 stopni Celsjusza, wiatr słaby z południowego wschodu, ciśnienie jest wysokie i nadal rośnie, a biometr w Częstochowie, Lublińcu czy Kłobnicach jest dzisiaj znakomity.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
7: Słuchasz Radia Jura.

Radio Jura. Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Martom, Wrzosowa, Katowicka 54.

0: No jest 31 dzień września. A nie, nie, wróć. Pierwszy dzień października. O Dniu Wege czy Dniu Pracowników Ochrony Zdrowia już wiecie. Przy okazji pozdrawiam. Mamy także Dzień Ptaków, Dzień Odblasków. Polecam, nie tylko jesienią. Odblaski, bo ptaki przez cały rok. Ze świąt mniej oczywistych polecam Dzień Niedoskonałości. Ja celebruję na przykład, a wy? Mamy Dzień Odtwarzacza CD. Ktoś jeszcze używa. I Dzień Włosów. Też mógłbym zadać to samo pytanie. Ja używam resztek. A w Dniu Muzyki prezent dla was ode mnie już za chwileczkę. Oskar Cyms. Bez końca.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
4: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
10: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
8: Tylko z Kaufland Kart Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
11: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka. Partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Martom. Wrzosowa, Katowicka 54.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: październik w kalendarzu, a czy wiecie, że kiedyś powstał ranking najmniej lubianych miesięcy roku? I nie, październik nie wygrał, zajął 4. miejsce. Najgorsze miesiące to tak, na 3. luty, na 2. styczeń, a tytuł najgorszego przypadł listopadowi. A czy u was taki ranking wyglądałby podobnie? Dajcie znać. A my za chwilę damy znać, co słychać w kraju, na świecie i blisko nas.
1: Politechnika Częstochowska zainaugurowała dziś przed południem nowy rok akademicki.
2: Nie będziemy wrócić z fusów, zobaczymy jak będzie.
1: W wiadomościach Radia Jura więcej na ten temat. Będzie także zaproszenie do kibicowania częstochowskim siatkarzom. Mamy konkurs, są nagrody. Będzie także o problemach polskich piłkarzy. Trener Urban przyznaje, że bramki tracimy zbyt łatwo. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
3: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Marton. Wrzosowa, Katowicka 54.
4: Reklama.
5: Smakuj świat już niebawem w Częstochowie. 3 niesamowite wydarzenia w jednym miejscu. Festiwal kuchni i kultury azjatyckiej, festiwal słodyczy świata, a także targi rzeczy wartych zachwytu. Będzie to okazja do spróbowania japońskiego ramenu, owoców morza czy tajskiego curry. Czekać będą słodycze ze wszystkich stron świata. Na miejscu znajdziecie wyjątkowe produkty od polskich rzemieślników. Biżuteria, ceramika, świece zapachowe i wiele innych. DMD Arena Częstochowa, dawniej Hala Częstochowa. Ulica Żużlowa 4, 3-4 października. Smakuj świat razem z nami.
6: Instytut Witosa zaprasza na konferencję kobiet Ona Sprawcza. 2 października w hotelu Arche Częstochowa kolejne spotkanie kobiet, które nie czekają na zmianę, ale same ją tworzą. Ona Sprawcza to wydarzenie dla tych, które chcą rozwijać swój wpływ, budować relacje i wspólnie szukać odpowiedzi na pytanie, co możemy zrobić, żeby zmieniać nasze otoczenie tu i teraz. Bo ona nie tylko ma pomysł, ona działa. Konferencja Ona Sprawcza. Piątek, 2 października od godziny 11:00 hotel Arche Częstochowa. Organizator Instytut Witosa.
7: Przed nami weekend pełen siatkarskich emocji. Już 1 i 2 października w hali sportowej Częstochowa odbędzie się 8. memoriał imienia Janusza Sikorskiego. Na parkiecie zobaczymy Norwid Częstochowa, Aluron CMC Warte Zawiercie, Zaksę Kędzierzyn-Koźle i Ślepsk Malow Suwałki. A to nie koniec emocji. W sobotę 3 października od godziny 14:00 zapraszamy do galerii M1 na oficjalną prezentację drużyny KS Norwida Częstochowa. Nie czekaj, kup bilet na memoriał na kupbilet.pl i spędź z nami cały siatkarski weekend.

0: wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.

0: Farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.
2: Na zegarach już godzina 13, o tej porze u nas wiadomości.
3: Joanna Mielimonka, zapraszam. Na początek spoglądamy do kalendarza. Dziś pierwszy dzień października, to oznacza, że rzesze młodych ludzi rozpoczynają studencką przygodę. Politechnika Częstochowska oficjalnie zainaugurowała nowy rok akademicki. O 10 w klubie Politechnik odbyło się uroczyste święto całej społeczności uczelni. Częstochowska Alma Mater wchodzi w ten rok z ambitnymi planami, rozbudową i inwestycjami.
4: Mamy zamiar kontynuować remonty, poprawa warunków dla studentów, czyli remonty akademików, wyposażanie ich w nowe meble, więc będzie coraz lepiej. Są nowe laboratoria szykowane, są nowe sale wykładowe szykowane, strefy relaksu, plus udało nam się w tym roku wyremontować klub studencki Rywal i mam nadzieję, że wkrótce już będzie oficjalne otwarcie, więc studenci będą mieli również możliwość nie tylko studiowania, ale również imprezowania.
3: Studiujący w Częstochowie na pewno docenią poprawę infrastruktury, mówi docent Marek Warzecha, rektor Politechniki. Do uczelnianej wspólnoty akademickiej dołączają dziś oficjalnie studenci pierwszego roku, dla których to początek zupełnie nowego rozdziału w życiu.
5: Będzie super, generalnie ze studiów oczekuję tylko jednego papierku na końcu.
6: No ja myślę, że proste zaliczenia były. Jak będą proste zaliczenia, to będzie elegancko. No
7: jakoś się przepłynie przez te lato.
5: Nie będziemy wrócić z fusów, zobaczymy jak będzie.
6: Ludzi da się poznać, jeżeli chodzi o samo miasto, to się jeszcze za bardzo nie znam, nie rozznałem. Także myślę, że trzeba będzie miejscowych popytać o jakieś miejsca do spotkań studenckich.
5: To fajnie brzmiało, więc wybrałem inżyniera samochodów hybrydowych i elektrycznych.
7: Twój kierunek?
6: Finanse i rachunkowość w biznesie. Poszedłem głównie na to, no bo interesuję się finansami. Na chwilę obecną jestem w trakcie przygotowywania się do zdania egzaminu na maklera papierów wartościowych.
3: Powiedzieli naszemu reporterowi studenci pierwszego roku. Uczelnia kusiła właśnie nowymi kierunkami we współpracy z liderami nowych technologii oraz zacieśnianiem relacji transatlantyckich.
8: Wiadomości Radia Jura.
3: Leluf zanurza się w przygodę. To nazwa projektu, który ma zachęcić uczniów klas trzecich szkół podstawowych do nauki pływania lub doskonalenia już zdobytych umiejętności. W ramach programu dzieci będą miały możliwość uczestniczenia w 8 zajęciach na pływalni, podczas których pod okiem wykwalifikowanych instruktorów będą rozwijać swoje umiejętności i aktywnie spędzać czas. Zapisy do jutra prowadzone są w sekretariatach szkół. Udział w programie jest współfinansowany przez rodziców wraz z gminą Leluf.
8: Sport w Radiu Jura.
3: Siatkarskie emocje wracają. Dziś i jutro w hali przy Żużlowej Memoriał Sikorskiego, a już w sobotę prezentacja drużyny KS Norwid Częstochowa przed nowym sezonem. Z tej okazji mamy dla Was konkurs, w którym do wygrania są m.in. karnety na ten sezon. Słuchajcie naszego popołudniowego programu. Obserwujcie także nasze media społecznościowe. W Radiu Jura czas na doniesienia z kraju i ze świata. Anna Wachowska.
9: Narażenie na utratę życia lub zdrowia. Pod takim kątem prowadzone jest śledztwo w sprawie przesyłki, która trafiła wczoraj do żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Po jej otwarciu do szpitala trafiły 3 osoby. Sprawę bada prokuratura okręgowa w Lublinie, na której konferencji był reporter Dominik Smaga. Dominiku, co wiadomo o tej przesyłce?
10: Dzień dobry. Przyniósł ją listonosz, przyjęła cywilna pracownica i przekazała zastępcy szefa placówki. To on otworzył kopertę. Wewnątrz była zwykła kartka papieru.
11: Kartka z podpisem pozdrawiam złota.
10: Informuje Marcin Kozak, rzecznik prokuratury, i dodaje, że z koperty nic się nie wysypało ani nie wylało. Mężczyzna, który otworzył przesyłkę, poczuł się źle.
11: Poczuł duszności i został przewieziony do najbliższego szpitala. Później objawy drapania w gardle zgłosiły jeszcze 2 osoby.
10: Nikogo z tej trójki nie trzeba było hospitalizować. Jakie było rozpoznanie lekarskie, prokurator nie ujawnia ani tego, czy przesyłka miała ślady przejścia przez niemiecką pocztę. Nie wykryto na niej skażeń, ale przekazano do dalszych badań. Prokuratura ustala, czy w ogóle jest związek między listem a dolegliwościami u 3 osób, czy to tylko zbieg okoliczności. Lublin, Dominik Smaga.
9: Ostatnio naszym problemem są stałe fragmenty gry. Rzeczywiście bramki tracimy zbyt łatwo, mówi selekcjoner polskich piłkarzy Jan Urban. Jutro biało-czerwoni zagrają z Rumunią w Lidze Narodów. W miejscowości Kępe na Mazowszu, gdzie przebywa nasza reprezentacja, jest Patryk Serwański. Patryku, jak po ostatnich wynikach to spotkanie traktuje selekcjoner?
12: Nie mam poczucia, że będę jutro grał o posadę, uważa Jan Urban. Jeśli będę myślał w taki sposób, no to nie będę koncentrował się na tym, co najważniejsze, opisuje selekcjoner, ale też ma świadomość, że po ostatnich meczach odżyła dyskusja o przyszłości naszej reprezentacji. rehabilitacji, no i możliwego zwolnienia go z funkcji trenera kadry.
1: Powiem wam szczerze, wiedziałem, co się będzie działo, nie zaglądałem za dużo, natomiast wiem, no bo za długo żyję w tym kraju, żeby nie wiedzieć, że jeśli nie ma wyników, no to jest po prostu tak zwana jazda.
12: Podkreślał Urban, zdaniem naszego szkoleniowca, coraz lepiej na treningach prezentuje się Robert Lewandowski. No jego dobra gra w meczu z Rumunią, jego doświadczenie mogą być bardzo pomocne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów Extreme Fitness Gyms.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
2: Zdaje się, że mamy do czynienia z najdłuższą w tym roku serią dni pogodnych i słonecznych. Jeszcze kilka takich dni przed nami, na pewno do niedzieli dużo słońca i temperatura na poziomie powyżej 20 stopni Celsjusza. No niestety początek nowego tygodnia w Częstochowie, Mykanowie czy Olsztynie będzie zdecydowanie chłodniejszy.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów Extreme Fitness Gyms.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
2: Za nami już godzina 13, ruszył październik, przypominam, a to tradycyjnie miesiąc dobroci dla zwierząt czy miesiąc oszczędzania. My nie oszczędzamy na przebojach w muzyce wybranej dla ciebie. Proszę bardzo, to twarde dowody. Pet Shop Boys teraz, Hania Kuzimowicz, Keira za chwilę, potem także Dub Dogs. No to gramy.

Radio Jura. Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Martom, Wrzosowa, Katowicka 54.

0: To już w najbliższą sobotę w Centrum Handlowym przy Kisielewskiego odbędzie się prezentacja drużyny z Team Hemarpol Norwid Częstochowa. Start o 14:00. Czujcie się zaproszeni. Będzie na miejscu także nasze stoisko. Wpadajcie do nas, zwłaszcza jeśli wygraliście karnet na wszystkie mecze sezonu i kartę podarunkową na zakupy w naszym konkursie. A w nim pytamy o to, czemu to właśnie siatkówka powinna być naszym sportem narodowym. Damian pisze tak. Polak serwuje, przyjmuje, rozgrywa, atakuje, a gdy piłka po stronie rywali, to broni i blokuje. Siatkarz na boisku dla Polski i kibiców punktuje. Każdy fan kolejnego meczu niecierpliwie wyczekuje. Siatkówka to sport inteligentny dla każdego. Nie nowy, bo to sport nasz narodowy. Dzięki, Damian. A co Eugeniusz proponuje? Powinna być sportem narodowym, ponieważ mają serce do walki, gryzą parkiet i czują, że grają dla swojej ojczyzny, a nie tylko dla pieniędzy. Tak właśnie jest. I jeszcze Artur. Dlaczego? Bo wygrywamy, bo umiemy się cieszyć, bo jesteśmy zjednoczeni, bo świętujemy wszyscy, bo bawimy się na meczach z dziećmi, żonami, bo brakuje nam sukcesów, bo możemy być dumni, bo na meczach jesteśmy szczęśliwi. I bo wychowałem się na Okulnej obok Politechnika i Polonii. O, i to też jest argument. Dziękuję za te zgłoszenia, czekam na kolejne. Finał jak zwykle po 15:00.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
3: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces z twojego biznesu.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Dużo dobrego.
2: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
15: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland. Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
20: Dzisiaj na termometrach w naszym kraju nawet 25 stopni Celsjusza. Jak tak ma wyglądać polska złota jesień, to ja chcę więcej i więcej. U nas 20-21 stopni na termometrach. Wieczorem temperatura spadnie w okolice stopni 10. Jutro nad ranem od 6 do 9. A po południu w piątek w Częstochowie, Mstowie czy Olsztynie 21 stopni.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
21: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Martom. Wrzosowa, Katowicka 54.

0: Radio Jura po południu, słuchajcie, jest potrzebna pomoc. Otóż młodzi ludzie mieszkający w dzielnicy Mirów nie chcą siedzieć popołudniami przy ekranach komputerów, tylko chcą aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, z tym, że nie mają gdzie. No i dlatego potrzebne jest nowoczesne boisko ze sztuczną nawierzchnią. Pomysłodawcy tego zadania w ramach budżetu obywatelskiego chcą, by to był impuls do aktywnego spędzania czasu. Mirów chciałby zyskać więcej takich plenerowych atrakcji.
1: Miasto pracuje nad ścieżkami rowerowymi aktualnie, ale takie spacerniaki w obszarze boiska, takie miejsca, gdzie ludzie mogą teoretycznie w grupie poćwiczyć, postać na świeżym powietrzu, nie ma tego na dzielnicy. My jako klub reprezentujemy rodziców, którzy mają dzieciaki, które do nas chodzą, jest ich sporo, jest ponad 50 dzieci, które trenuje w różnej grupie wiekowej i od nich jest wsparcie na to, żeby była infrastruktura zielona z prawdziwego zdarzenia i na terenie Częstochowy, a nie gdzieś na obrzeżach, tak naprawdę w innych gminach.
0: Z Tomaszem Ojrzyńskim, wiceprezesem drużyny jurajskich Wilków, rozmawiał Mariusz Osyra. Jeżeli chcecie wesprzeć tę inicjatywę, szukajcie jej na stronach częstochowskiego budżetu obywatelskiego i oddajcie swój głos.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Smakuj świat już niebawem w Częstochowie. Trzy niesamowite wydarzenia w jednym miejscu. Festiwal kuchni i kultury azjatyckiej, festiwal słodyczy świata, a także targi rzeczy wartych zachwytu. Będzie to okazja do spróbowania japońskiego ramenu, owoców morza czy tajskiego curry. Czekać będą słodycze ze wszystkich stron świata. Na miejscu znajdziecie wyjątkowe produkty od polskich rzemieślników. Biżuteria, ceramika, świece zapachowe i wiele innych. DMT Arena Częstochowa, dawniej Hala Częstochowa. Ulica Żużlowa 4, 3-4 października. Smakuj świat razem z nami.
5: Serce, dzisiaj w pracy podsłuchałam rozmowę o wakacjach i powiedz mi, czy w naszym aucie też mamy ten filtr cząstek stałych?
6: Pewnie, że mamy. I AdBlue mamy.
5: Ty się cieszysz? Andrzej powiedział, że to same problemy.
6: Nie, tam niech sobie podjadą do Kadeksu na diagnostykę DPF-a, systemu SCR, AdBlue i całego układu oczyszczania spalin. Jest po problemie. Kadeks. Regeneracja filtrów DPF, naprawa tłumików i systemów AdBlue. Częstochowa, Draugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadeks-tlumiki.pl.
7: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
8: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
9: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Strój 1,75 litra, niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Martom. Wrzosowa, Katowicka 54.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Definitywnie skończyły się wakacje, ruszył nowy rok akademicki, a jeśli ktoś tęskni za wakacjami, to mam dobre wiadomości. Już tylko 268 dni dzieli nas od kolejnych. No to co, zaczynamy odliczanie?
1: Rozbudowa i inwestycje. Tak rok akademicki rozpoczyna Politechnika Częstochowska.
2: Studenci będą mieli również możliwość nie tylko studiowania, ale również imprezowania.
1: W wiadomościach Radia Jura wracamy do nowego roku akademickiego. Będzie także przypomnienie o kolejnym odcinku remontowanym na Gierkówce i nowa opinia biegłych w sprawie sprawcy ataku w klasztorze w Jarosławiu. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
3: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Martom, Wrzosowa, Katowicka 54.
4: Reklama. Instytut Witosa zaprasza na konferencję kobiet Ona Sprawcza. 2 października w hotelu Arche Częstochowa kolejne spotkanie kobiet, które nie czekają na zmianę, ale same ją tworzą. Ona Sprawcza to wydarzenie dla tych, które chcą rozwijać swój wpływ, budować relacje i wspólnie szukać odpowiedzi na pytanie, co możemy zrobić, żeby zmieniać nasze otoczenie tu i teraz. Bo ona nie tylko ma pomysł, ona działa. Konferencja Ona Sprawcza. Piątek, 2 października od godziny 11:00 hotel Arche Częstochowa. Organizator Instytut Witosa.
5: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój gazowany Helena 1,25 litra przy zakupie 2 sztuk, cena 2,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Ser żółty Radamer Serenada 1 kg za 24,99 zł.
6: Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
7: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
6: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
7: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
6: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
7: Masz czas do 7 października.
6: Twój głos naprawdę ma znaczenie.
7: Likwidacja outletu Ozgar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Ozgar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
8: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
9: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Po reklamie.
0: I to już godzina 14 w naszym programie popołudniowym. Mamy dla Was wiadomości.
1: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Politechnika Częstochowska oficjalnie zainaugurowała nowy rok akademicki. Chodzi w ten rok z ambitnymi planami, rozbudową i inwestycjami. Studiujący tu na pewno docenią poprawę infrastruktury, mówi docent Marek Warzecha, rektor Politechniki. Uczelnie od lat walczą o każdego nowego żaka. Co z zainteresowaniem w naszym mieście?
13: Kwestia liczby studentów. Udało nam się pozyskać tylu, ile byśmy chcieli.
2: Mamy bardzo dobry nabór. Ten nabór jest rok do roku coraz większy, więc pomimo tych różnych trudnych sytuacji związanych z niżem demograficznym i z innymi problemami, jakie są związane z rozwojem młodych ludzi, nie zawsze wybierają studia. Niemniej jednak my odnotowujemy cały czas niewielki, ale wzrost.
1: Uczelnia kusi nowymi kierunkami we współpracy z liderami nowych technologii oraz zacieśnianiem relacji transatlantyckich.
2: Mamy dwa nowe kierunki. Jeden jest modyfikowany, dostosowany do nowoczesnych warunków. W zeszłym roku 6 nowych kierunków otworzyliśmy. Chcemy przygotować studentów jak najlepiej potrafimy, żeby te kompetencje, które u nas pozyskują, żeby były jak najlepsze i dla nich, ale i dla przemysłu, z którym współpracujemy, więc przygotowujemy już młodych ludzi do tego, żeby mogli niejako z marszu przejść do firmy i tam się realizować, odnajdować zawodowo.
1: Zdradza u progu nauki w nowym roku akademickim rektor uczelni, docent Marek Warzecha.
7: Dzieje się na drogach.
1: Kolejne zmiany w organizacji ruchu na DK91 na odcinku Koziegłowy-Markowice. Jedziemy teraz już tylko jedną jezdnią w obie strony i tak będzie przez blisko 2 lata. To kolejny etap przebudowy 4. już odcinka Gierkówki. Zamknięta jest lewa jezdnia na całym odcinku inwestycyjnym. Ruch w obu kierunkach prowadzony jest po prawej jezdni wcześniej obsługującej kierunek Katowice. W związku z wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego kierowcy proszeni są o stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Zmianie uległa też organizacja ruchu na skrzyżowaniach objętych inwestycją.
7: Radio Jura poleca.
1: Ona sprawcza to konferencja, jaka jutro planowana jest w Częstochowie. Będzie o działaniu, sile kobiet i realnej zmianie dla pań. Pomysłodawcy zapowiadają wyjątkowe spotkanie dla inspirujących i aktywnych osób. Wszystko rozpoczyna się o 11:00. Zaproszono duże grono prelegentek. To też okazja, by podzielić się dorobkiem i zachęcić innych do działania.
14: Sama bardzo zachęcam wszystkie kobiety z naszego regionu. Te kobiety, które właśnie mieszkają może w małych gminach powiatu częstochowskiego. One chociaż jeszcze nie odkryte i chociaż jeszcze nie pokazane, one są bardzo mocno sprawcze, otwarte. To są kobiety, które działają charytatywnie, społecznie, ale pracują też zawodowo, prowadzą biznes. Na stronie Instytutu Witosa jest dostępny link do rejestracji.
1: Mówi Anna Dziewior, członek zarządu powiatu częstochowskiego. Rejestracja kończy się za niespełna godzinę. Konferencja poleca Radio Jura. Start w hotelu Arche o godzinie 11:00. Teraz pozostałe informacje i Anna Wachowska.
15: Wciąż nie ma zgody lekarzy na przesłuchanie Ichora M., mężczyzny, który w zeszłym tygodniu zaatakował nożem 5 osób w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu otrzymała właśnie opinię biegłych psychiatrów w sprawie Ukraińca. Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Krzysztofie, co jest w tym dokumencie?
16: Biegli zbadali Ichora M. i stwierdzili, że jego stan zdrowia wciąż nie pozwala na spotkanie z prokuratorem. Jak napisano, mężczyzna w dalszym ciągu ujawnia objawy psychotyczne. Nie ma więc możliwości przesłuchania go i ogłoszenia mu zarzutów, tak mówiła mi prokurator Małgorzata Taciu-Kurasiewicz, dodając, że jest jednak pewien progres.
17: Biegli stwierdzili, że dostrzegają pewną, lecz jeszcze nieznaczną i niestabilną poprawę jego stanu zdrowia.
16: W opinii zawarto też stwierdzenie, że areszt mężczyzny ma być w dalszym ciągu wykonywany w szpitalu psychiatrycznym o wzmocnionym zabezpieczeniu. Prokuratura zapowiada niebawem kolejny wniosek do biegłych o przebadanie 31-latka.
15: Jeżeli Rosja zaatakuje nasze fabryki na terytorium Europy, będzie to oznaczało uruchomienie artykułu 5 NATO. Tak Moskwie odpowiada unijny komisarz do spraw obrony Andrius Kubilius. Rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Maria Zacharowa powiedziała wczoraj, że nikt nie powinien zakładać, iż zakłady wojskowe poza terytorium Ukrainy, które produkują broń dla Kijowa, będą bezpieczne. Artykuł 5, przypominamy, mówi, że zbrojny atak na jedno państwo NATO jest traktowany jako atak na wszystkich sojuszników. Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co jeszcze mówił unijny komisarz?
18: Komisarz mówił, że Unia i NATO nie zamierzają dać się zastraszyć rosyjskim groźbom, także nuklearnym. W odpowiedzi na rosyjskie ataki hybrydowe Europa powinna być gotowa na bolesną odpowiedź dla Rosji, ale nie chciał ujawnić, na czym miałaby ona polegać. Podobnie wypowiedział się generał Piotr Błazeusz, polski przedstawiciel wojskowy przy NATO.
19: Może powinniśmy być troszkę bardziej proaktywni, może powinniśmy też nie obawiać się, akceptując pewien stopień ryzyka, żeby odpowiedzieć bardziej stanowczo.
18: Chodzi o skoordynowaną odpowiedź NATO i Unii z wykorzystaniem instrumentów ekonomicznych, sankcyjnych, informacyjnych i technologicznych. Jak podsumował polski generał, chodzi o to, żeby Rosja zrozumiała, że nie ma szans.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów Extreme Fitness Gyms.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
0: Nadal mamy do czynienia z pogodą wyżową, to oznacza dużo słońca i dużo stopni na termometrach. Dziś do 21, podobny wynik na termometrach w piątek, w sobotę być może 22 stopnie Celsjusza i podobny wynik w Częstochowie, Poczesnej czy Olsztynie w niedzielę.
20: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911, partnerski serwis Porsche w Częstochowie, ulica 1 Maja 21.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów Extreme Fitness Gyms.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
0: I to już po godzinie 14 w kalendarzach pierwszy dzień października, dzień muzyki, ale także dzień odtwarzacza CD. No to do naszego ładujemy następujące płyty. No Mercy, Kiss You All Over. Za chwilę Dawid Podsiadło, singiel Na Błysk i jeszcze Lady Gaga, Poker Face. Taki zestaw już do Was leci.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJ, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Marton. Wrzosowa, Katowicka

0: Czy ja już wspominałem, że spotykamy się o 14 w najbliższą sobotę w Centrum Handlowym przy Kisielewskiego? Tam prezentacja drużyny z Team Hemarpol Norwid Częstochowa na sezon 2026-27. Tam też będzie można odebrać karnety wygrane w naszym konkursie. A w nim pytamy o to, dlaczego to siatkówka właśnie powinna zostać naszym sportem narodowym. I Gerard pisze tak. Siatkówka powinna być polskim sportem narodowym i pisze to z perspektywy kibica, który szybko zbliża się do wieku emerytalnego i jest kibicem siatkówki i innych dyscyplin sportowych od około 50 lat, bo dostarcza regularnych, autentycznych emocji, sukcesów i poczucia wspólnoty, jakich rzadko doświadczamy w innych dyscyplinach. Piłka nożna ma większą masowość i historyczną pozycję, ale siatkówka daje Polakom coś, czego futbol od lat nie daje w takim stopniu. Dumę z bycia absolutną czołówką świata. Regularne medale i emocje, które łączą całe pokolenia. Dlatego właśnie siatkówka naturalnie aspiruje do miana sportu narodowego. Nie z deklaracji, tylko z faktów. A tak od siebie lubię chodzić na Norwida. Nawet gdy w ubiegłym sezonie notorycznie przegrywał i kibiców było coraz mniej, ja chodziłem i kibicowałem mu do ostatniego serwu, bo kibicem się jest, a nie bywa. Pozdrawiam wszystkich kibiców i Radio Jura. Gerard, bardzo dziękuję. Szacunek naprawdę za to, że kibicowałeś do ostatnich chwil. A czy będziesz mógł na nasz koszt kibicować w nowym sezonie, to okaże się niebawem. Przypomnę, finał po 15.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
4: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
3: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
4: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy Ekookna.
3: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
4: Profesjonalny montaż i serwis.
3: Sinbud, Częstochowa Rocha 45/47.
4: Sinbud.pl.
5: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszam.
6: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Uwaga, uwaga! Ryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
13: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
14: Piękno i harmonia.
15: Komfort i wygoda.
14: Przestrzeń, w której czas płynie na Twoich zasadach.
15: Jest takie miejsce.
14: Centrum Meblowe Dobrodzień.
15: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
14: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla Ciebie.
15: Dopasowane do Twoich potrzeb i temperamentu.
14: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
15: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
14: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
15: Centrum Meblowe Dobrodzień.
14: Lublinicka 34.
16: A co
1: tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Import

0: 21 stopni Celsjusza. A w Częstochowie Poczesnej czy Mykanowie wiatr słaby z południowego wschodu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
4: Słuchasz Radia Jura.
5: Ayo, big wave! Wow. Tell them I come.

0: To już jutro. Ważny dzień dla pań z Częstochowy i całego regionu. Otóż odbędzie się u nas konferencja pod hasłem Ona Sprawcza, organizowana przez Instytut Witosa. Będzie o działaniu, sile kobiet i realnej zmianie dla pań. Pomysłodawcy zapowiadają wyjątkowe spotkanie dla inspirujących i aktywnych kobiet. Wszystko rozpocznie się o 11:00. Zaproszono duże grono prelegentek.
1: Wystąpi na pewno pani Małgorzata Ochme, psycholog, dziennikarka, prezenterka, publicystka. Współtworzyła książki Dowód dojrzałości, Co z tym życiem, Droga do samodzielności, znana prawie wszystkim paniom, bardzo komunikatywna, pozytywna osoba, więc między innymi ona właśnie będzie gościem tej właśnie konferencji.
2: Będzie również pani Aneta Godynia, autorka książki Nieugięte, o trudnych losach kobiet polskiej wsi, które często wykonywały najtrudniejszą pracę, a jednak nie miały dostępu do życia publicznego, do życia politycznego.
0: Mówili nam Anna Dziewior, członek zarządu powiatu częstochowskiego i poseł Henryk Kiepura. Rejestracja trwa tylko dzisiaj do godziny 15:00, więc macie jeszcze troszeczkę czasu, jeśli jesteście zainteresowani, a konferencję poleca oczywiście Radio Jura.
3: Radio Jura.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Gdy potańczyć sobie chcemy, do Sonexu startujemy. Dobrą muzykę na żywo zapewniamy. W piątki i soboty od 18 zapraszamy. Pyszne napoje serwujemy, świeże przekąski też znajdziemy. Wejściówka 30 zł kosztuje, a Sonex świetną zabawę gwarantuje. Hotel Sonex Restauracja Delarte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Przed nami weekend pełen siatkarskich emocji. Już 1 i 2 października w hali sportowej Częstochowa odbędzie się 8 memoriał imienia Janusza Sikorskiego. Na parkiecie zobaczymy Norwid Częstochowa, Aluron CMC Warte Zawiercie, Zaksę Kędzierzyn Koźle i Ślepsk Malow Suwałki. A to nie koniec emocji. W sobotę 3 października od godziny 14 zapraszamy do galerii M1 na oficjalną prezentację drużyny KS Norwida Częstochowa. Nie czekaj, kup bilet na memoriał na kupbilet.pl i spędź z nami cały siatkarski weekend.

0: Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Martom. Wrzosowa, Katowicka 54.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: Już za chwilę godzina 15 i nasze wiadomości, a później będzie o pogodzie, między innymi o tym, że weekend fantastycznie jeszcze wygląda na mapach pogodowych, słoneczny i ciepły. Proszę brać i korzystać, bo wiecznie taka pogoda z nami nie zostanie.
1: Nie będzie stanowiska Rady Miasta w sprawie referendum pod koniec października w wiadomościach Radia Jura. Relacja naszego reportera z dzisiejszej sesji w magistracie.
2: Mamy do czynienia z takimi rozpaczliwymi próbami obecnej władzy, obrony poprzez milczenie.
1: Będzie także areszt za znęcanie się nad zwierzętami w miejscowości Sadów. Te tematy w Radiu Jura o 15. Joanna Mieli-Bąka, polecam i zapraszam.
3: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Martom, Wrzosowa, Katowicka 54.
4: Reklama. Instytut Witosa zaprasza na konferencję kobiet Ona Sprawcza. 2 października w hotelu Arche Częstochowa kolejne spotkanie kobiet, które nie czekają na zmianę, ale same ją tworzą. Ona Sprawcza to wydarzenie dla tych, które chcą rozwijać swój wpływ, budować relacje i wspólnie szukać odpowiedzi na pytanie, co możemy zrobić, żeby zmieniać nasze otoczenie tu i teraz. Bo ona nie tylko ma pomysł, ona działa. Konferencja Ona Sprawcza. Piątek, 2 października od godziny 11:00 hotel Arche Częstochowa. Organizator Instytut Witosa.
5: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Woda kropla Beskidu, gazowana i niegazowana, 1,5 litra, cena regularna 1,99 zł. Teraz przy zakupie 12 sztuk, cena 1,33 zł. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
6: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20:30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.

to teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet. Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.

0: Show. Co zaplanuje, to kupuje. Po reklamie.
1: Jest 15, mamy czwartkowe popołudnie, pierwszy dzień października, czas na wiadomości.
2: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Nie będzie stanowiska Rady Miasta w sprawie udziału mieszkańców w zbliżającym się referendum lokalnym. Sama Rada jest przedmiotem jednego z zagadnień głosowania 25 października, bo chodzi o wypowiedzenie się za lub przeciw jej odwołaniu. Drugie z referendalnych pytań ma dotyczyć prezydenta miasta. Radni próbowali dziś wprowadzić neutralne politycznie stanowisko do porządku obrad. Do zmian programu sesji jednak nie doszło.
3: Mamy do czynienia z takimi rozpaczliwymi próbami obecnej władzy obrony poprzez milczenie. I stąd myślę też te interpretacje o tym, że stanowisko Rady Miasta w sprawie referendum, bardzo neutralne, mówiące o demokracji i o prawie każdego mieszkańca do głosowania z własnym sumieniem, no nie znalazło, pomimo dopełnienia procedur swojego miejsca w porządku obrad sesji.
2: Mówił nam podczas obrad radny Krzysztof Świerczyński. Zawirowania prawne mimo braku jednoznacznej opinii prawnika wyjaśniał też przewodniczący Marcin Biernat.
4: Wszelkie działania zmierzające do wpływania na udział obywateli w głosowaniu mają charakter kampanii referendalnej. Dlatego też podjęcie przez Radę Miasta uchwały wzywającej do wzięcia udziału w referendum lokalnym stanowić będzie element kampanii referendalnej. Nie mamy tutaj kwestii nawet mówienia o jakichkolwiek wydatkach, tylko jasny zapis ustawowy, że takich rzeczy nie można nam robić.
2: Radny Świerczyński kontrował argumenty mówiąc o podwójnych standardach. Takie stanowisko radni częstochowscy przyjęli w 2009 roku przed odwołaniem ówczesnego prezydenta Tadeusza Wrony. Dziś sytuacja jest inna. Słyszymy w magistracie. Na sali sesyjnej z naszym mikrofonem był Mariusz Osyra.
5: Więcej na radiojura.pl.
2: Areszt w sprawie znęcania się nad zwierzętami 53-latek w miejscowości Sadów prowadził pseudohodowlę rasowych psów i kotów.
6: Tydzień temu przedstawiciele organizacji prozwierzęcych oraz mundurowi interweniowali w sprawie przetrzymywania czworonogów w niewłaściwych warunkach. Na terenie posesji należącej do Mariusza S. znaleziono kilkadziesiąt rasowych psów i kotów oraz dwie popielice afrykańskie. Wszystkie były wychudzone z widocznymi objawami chorób skórnych. W trakcie oględzin posesji policjanci znaleźli także martwego psa i kota. 53-latek usłyszał zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem. Potwierdzono, że zwierzęta nie miały dostępu do odpowiedniej karmy i wody. Mężczyźnie grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Trafił na 2 miesiące do aresztu, a czworonogi pod opiekę organizacji zajmujących się zwierzętami.
2: To była Małgorzata Kmieciak. Dziękuję za relację.
5: Wiadomości Radia Jura.
2: Termomodernizacja Urzędu Gminy w Opatowie. Kolejne podobne inwestycje są realizowane w siedzibach ochotniczych straży pożarnych. W zakres prac siedziby urzędników wchodzą także wymiana okien i drzwi, wymiana ogrzewania oraz remont dachu. Warto podkreślić, że mimo prowadzonych prac urząd obsługuje mieszkańców w normalnych godzinach pracy. Kolejne prace termomodernizacyjne realizowane są w siedzibach gminnych ochotniczych straży pożarnych Wilkowiecko, Waleńczów i Złochowice. Joanna Mielimonka, to wszystko ode mnie na dziś w Radiu Jura. Polecam kolejne wydanie wiadomości z kraju i ze świata. Z nami ponownie Anna Wachowska.
7: Policja z warszawskiego Żoliborza zatrzymała 15-latka, który szukał w internecie informacji, jak dokonać zamachu terrorystycznego. Na linii Jakub Rybski. Witaj,
8: Jakubie. Dzień dobry, jestem.
7: Jak policjanci wpadli na trop nastolatka?
8: Stołeczni funkcjonariusze otrzymali informację o aktywności 15-latka z Ukrainy w internecie. Nieletni miał wyszukiwać treści dotyczące możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w centrum handlowym oraz zabójstwa policjanta. Służby ustaliły jego tożsamość i adres zamieszkania. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli laptopa i telefon nastolatka, które przekazali biegłym. Sąd zdecydował już, że 15-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. O dalszym losie nieletniego zdecyduje sąd rodzinny.
7: Francuskie szkoły i uczelnie sparaliżowane przez protesty. Do uczniów i pracowników szkół, którzy domagają się poprawy warunków nauki i pracy, dołączyli studenci. Wśród protestujących są także chuligani, którzy atakowali policjantów i podpalili budynek szkoły, informuje francuski korespondent Marek Gładysz.
9: Demonstranci podpalili liceum w Nantes na zachodzie kraju. Płomienie zniszczyły dużą część budynku, który grozi zawaleniem się. W Marsylii grupy zamaskowanych młodych ludzi zaczęły podpalać autobusy. Kiedy przyjechali strażacy, ich wóz został również podpalony. W niezniszczonych miastach płoną uliczne barykady. Premier Sebastian Lecornu zapowiedział zwołanie narady rządowego sztabu kryzysowego. W starciach ulicznych rannych zostało już ponad 200 osób, w tym uczniów, działaczy skrajnej lewicy i policjantów.
7: Jak waszym zdaniem działa system kaucyjny? Pytamy rok po jego wprowadzeniu. Napisał do nas pan Rafał. Nasz słuchacz negatywnie ocenia pracę butelkomatów, które, jak czytamy w jego mailu, często są nieczynne, zapchane, zawieszają się. W efekcie oddanie kilkunastu sztuk butelek zajmuje dużo czasu i generuje kolejki. W dodatku w pobliżu butelkomatów często występuje smród od resztek napojów.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
1: Do końca czwartku dużo słońca, jeśli chmury, to te piętra wysokiego, z nich na pewno padać nie będzie. Na termometrach dziś od 19 do 21 stopni Celsjusza, wiatr słaby z południowego wschodu, ciśnienie jest wysokie i nadal rośnie, a biometr w Częstochowie, Lublińcu czy Kłomnicach jest dzisiaj znakomity.
10: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
1: Minęła godzina 15 w naszym programie popołudniowym. Najlepsza muzyka na czwartek. The Colors teraz, Boniem za chwilę, potem także Fastboy i Lubega, gramy.
5: Radio Jura.

Radio Jura. Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Martom, Wrzosowa, Katowicka 54.

0: W tym tygodniu w Radiu Jura dużo o siatkówce. Przed nami wielkie wydarzenie, czyli prezentacja drużyny Norwida na nowy sezon. To już w najbliższą sobotę. Oczywiście, że wszystkich Was zapraszamy. Przy okazji rozdajemy karnety na wszystkie mecze tego sezonu, a także dorzucamy karty podarunkowe na zakupy. Dzisiaj nagrodę zgarnia Marika.
1: No?
0: Taki okolicznościowy wierszyk przygotowałem. Co sprawia, że siatkówka powinna być naszym sportem narodowym? Napisała nam Marika, że emocje, dynamika. Koniec wiersza.
1: A, super.
0: Bo tak napisałaś właśnie, prawda?
1: No tak, zgadza się.
0: I co jeszcze napisałaś? Ja wiem, bo czytałem, nasi słuchacze nie. To może
1: Rada,
0: opowiedz.
1: Jestem w szoku niesamowitym. Co jeszcze napisałam? No, tak, że to musi być sport narodowy, no bo przecież to chodzi o wielkość boiska, tak? No bo boisko widzimy, a piłka nożna, którą tak bardzo sobie chwalimy w naszym kraju, no nie widać boiska.
0: Właśnie
1: przepraszam
0: tak.
1: Bardzo, jestem z dzieckiem w szpitalu i właśnie przyszła pani doktor.
0: Jasne.
1: Czy możemy się dzwonić troszkę później?
0: Oczywiście, że tak. I jak to w filmikach, które ogląda moja córka na YouTubie? Few minutes later. Łączymy się ponownie z Mariką.
1: Przepraszam, bo tak jak mówię, nie. Jestem na badaniu z dzieckiem, przyszła akurat pani doktor.
0: No, nie ma nic ważniejszego od zdrowia dziecka, prawda?
1: Też
0: mam
1: tak
0: nadzieję,
1: uważam,
0: że wszystko
1: dokładnie.
0: Jest okej. Okay.
1: Wszystko jest okej, badanie kontrolne.
0: Dobra, no to wracamy do naszej siatkówki. Mówiliśmy, że jest lepsza, bo boisko mniejsze, nie trzeba lornetki jak w piłce nożnej do obserwowania.
1: Dokładnie.
0: I jeszcze
1: tak.
0: Mam teraz pytanie. Czy ty kibicujesz Norwidowi? Bywasz na meczach? Czy ten karnet będzie dla kogoś?
1: Nie, no dla mnie oczywiście jestem kibicem. Kurczę, o, jeszcze Norwid w plus lidze nie byłaby, teraz się inaczej nazywa. Ale jak najbardziej nie był w naszej najwyższej lidze i tak już kibicowałam.
0: No proszę bardzo, tak. Czyli trafiło na prawdziwą kibickę. No to
1: no
0: faktycznie.
1: Jak najbardziej, to pozdrawiamy od razu Daniela Popiela.
0: Mam dla ciebie karnet na wszystkie mecze nowego sezonu. Mam również kartę na zakupy podarunkową do wykorzystania w centrum handlowym. Bardzo serdecznie gratuluję.
1: Dzięki.
0: I dzięki za wzięcie udziału w naszym konkursie. I
1: dzięki
0: jeszcze
1: serdeczne.
0: Zapraszamy na prezentację w najbliższą sobotę. Tam
1: tak, wiem.
0: W centrum handlowym będzie też stoisko Radia Jura, więc tam będzie ten karnet i ta karta podarunkowa do odbioru.
1: A, czyli tam mam, dobre. Tak?
0: Dokładnie tak, na miejscu, zapraszamy.
1: Dobrze. Super, fajnie, dzięki serdeczne, do zobaczenia.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
3: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
4: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
3: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
4: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w Twoim domu.
3: Furnipol. Twój styl, Twój komfort, Twoje wnętrze.
4: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
3: Furnipol.pl.
5: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Przed nami weekend pełen siatkarskich emocji. Już 1 i 2 października w hali sportowej Częstochowa odbędzie się 8 memoriał imienia Janusza Sikorskiego. Na parkiecie zobaczymy Norwid Częstochowa, Aluron CMC Warte Zawiercie, Zaksę Kędzierzyn-Koźle i Ślepsk Malow Suwałki. A to nie koniec emocji. W sobotę 3 października od godziny 14 zapraszamy do galerii M1 na oficjalną prezentację drużyny KS Norwida Częstochowa. Nie czekaj, kup bilet na memoriał na kupbilet.pl i spędź z nami cały siatkarski weekend.
10: Dużo dobrego.
11: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
10: Za mniej.
2: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
0: To czwartkowe popołudnie, niestety nie mamy czystego błękitnego nieba, są tam chmury, ale te piętra wysokiego spokojnie w Częstochowie dzisiaj nie popada. Na termometrach do 21 stopni Celsjusza, przypomnę, że biometr jest znakomity, a przed nami co najmniej jeszcze 2-3 dni z tak piękną pogodą w Truskolasach, Koniec Polu czy Olsztynie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
19: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura. Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Martom, Wrzosowa, Katowicka 54.
1: Let's go.

0: Radio Jura po południu. Jak wiecie z naszych wiadomości, za nami najnowsza prapremiera na deskach kameralnej sceny w Teatrze Mickiewicza, czyli spektakl Trzy Światy. O młodych, dla młodych i zrealizowany przez młodych twórców. Powstał na podstawie autentycznych rozmów i warsztatowych doświadczeń młodych ludzi.
1: Jestem takim upersonifikowaniem AI, zagrożeń współczesnego świata. Wysoka technologia niesie też dobro, rozwój, ale my pokazujemy, jak wielkim zagrożeniem może być, zwłaszcza dla ludzi młodych, którzy są chłonni, nawet dla dzieci już w tym momencie. Reprezentuje ciemną stronę mocy. Pokazujemy, co się może zdarzyć, jeżeli ta sztuczna inteligencja uwiedzie młodych ludzi i co czeka tam na końcu. Wybór należy do każdego z nas, a my po prostu wskazujemy, że można zabrnąć w ciemny zaułek.
0: Mówi jedna z odtwórczyń ról w nowej sztuce, Sylwia Oksiuta-Warmus. Spektakl Trzy Światy wyreżyserowała Julia Schmidt. Kolejne okazje do zobaczenia go już 7 i 8 października. Radio Jura poleca.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza od 9 października na kolejną edycję festiwalu Trzy razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun, Stara kobieta wysiaduje, Warszawskiego Teatru Studio, spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej, czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a także spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8: Piękno i harmonia.
9: Komfort i wygoda.
8: Przestrzeń, w której czas płynie na Twoich zasadach.
9: Jest takie miejsce.
8: Centrum Meblowe Dobrodzień.
9: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
8: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla Ciebie.
9: Dopasowane do Twoich potrzeb i temperamentu.
8: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
9: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
8: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
9: Centrum Meblowe Dobrodzień.
8: Lublinicka 34.
10: Częstochowo. Zagłosuj na projekt ogólnomiejski numer 241 budżetu obywatelskiego. Zagłosuj na boisko piłkarskie dostępne dla wszystkich mieszkańców Częstochowy w dzielnicy Mirów. Pomóż jurajskim wilkom oderwać nasze dzieci od smartfonów. Więcej sportu, zdrowia i aktywności. Projekt 241. Twój głos. Boisko dla wszystkich częstochowian.
11: Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
12: Sprawdź jesienne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Rocha 45/47.
13: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Martom. Wrzosowa, Katowicka 54.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Dniu Muzyki. Najlepsza muzyka na czwartkowe popołudnie. Luis Fonsi, Despacito. Piosenka, którą odtworzono już ponad 9 miliardów razy w serwisie YouTube. Więcej o muzyce po godzinie 16 wcześniej wiadomości.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK. Partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Martom. Wrzosowa, Katowicka 54.
2: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
3: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fanstore przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
4: Instytut Witosa zaprasza na konferencję kobiet Ona Sprawcza. 2 października w hotelu Arche Częstochowa kolejne spotkanie kobiet, które nie czekają na zmianę, ale same ją tworzą. Ona Sprawcza to wydarzenie dla tych, które chcą rozwijać swój wpływ, budować relacje i wspólnie szukać odpowiedzi na pytanie, co możemy zrobić, żeby zmieniać nasze otoczenie tu i teraz. Bo ona nie tylko ma pomysł, ona działa. Konferencja Ona Sprawcza. Piątek, 2 października od godziny 11 hotel Arche Częstochowa. Organizator Instytut Witosa.
5: Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
6: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
5: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
6: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
5: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
6: Masz czas do 7 października.
5: Twój głos naprawdę ma znaczenie.
7: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
8: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
2: Po reklamie.
0: 16 na zegarach w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości z kraju i ze świata.
12: Prawie 1400 razy hakerzy atakowali sektor zdrowia. Chodzi o okres od stycznia do września. Incydentów było o niemal 1/3 więcej niż przed rokiem. Jakub Rybski, witaj.
13: Dzień dobry, jestem.
12: Jakie najczęściej były to ataki?
13: Przede wszystkim oszustwa sieciowe, takie jak phishing. Było ich prawie 400. Hakerzy bardzo często wykorzystują też podatność systemów na ataki, szukają luk w oprogramowaniu i wykorzystują słabości infrastruktury cyfrowej.
14: Są grupy hakerskie z całego świata rozproszone, które są sfokusowane na pozyskiwanie środków finansowych, kradzieże po prostu takie czy inne. Grupy hakerskie są też związane z obcymi rządami.
13: Mówił mi Jeremi Olechnowicz, dyrektor pionu eksploatacji systemów teleinformatycznych w Centrum E-Zdrowia. Olechnowicz dodaje, że liczba ataków z roku na rok będzie rosła. Problem jest jeszcze jeden. Nowe wytyczne dotyczące cyberbezpieczeństwa sektora ochrony zdrowia zaczną obowiązywać dopiero w przyszłym roku. Do tego czasu odpowiednie instytucje nie będą mogły wymagać od firm dodatkowych zabezpieczeń.
12: Dziś o 20.00 Karol Nawrocki wygłosi orędzie, poinformował o tym szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Nie wiadomo na razie, czego będzie dotyczyć wystąpienie głowy państwa. Kto zapłacił za postój, a kto nie? Ulicami Krakowa jeździ specjalny pojazd, który skanuje tablice zaparkowanych samochodów. To testy systemu e-kontroli strefy płatnego parkowania.
15: Skanowanie włączone.
16: Na dachu jest umieszczony boks. W boksie znajdują się kamery po obu stronach, a także lidary. One w połączeniu ze sobą dokonują i czytania tablic rejestracyjnych i ustalenia dokładnej lokalizacji pojazdu. Po skanowaniu wysyła dane do systemu i sprawdza w systemie miasta, czy opłata została dokonana za postój, czy też nie.
11: I teraz po zakończeniu naszej kontroli trzeba kliknąć stop.
17: Skanowanie wyłączone.
12: Violetcie Urbanek z firmy prowadzącej testy towarzyszył reporter Maciej Sołtys. Jeśli e-kontrola zda egzamin, wtedy zacznie działać w Krakowie od przyszłego roku.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
0: Nadal mamy do czynienia z pogodą wyżową, to oznacza dużo słońca i dużo stopni na termometrach. Dziś do 21, podobny wynik na termometrach w piątek, w sobotę być może 22 stopnie Celsjusza i podobny wynik w Częstochowie, Poczesnej czy Olsztynie w niedzielę.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911, partnerski serwis Porsche w Częstochowie, ulica 1 Maja 21.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
0: I to już godzina 16 za nami w kalendarzach czwartek. Przypomnę, pierwszy dzień października na liście solenizantów Danuta i Remigiusz, ale także Teresa, Julia, Roman czy Ariel. Wszystkiego dobrego, moi drodzy, w prezencie od nas pocztówka dźwiękowa London Beat już teraz. Hey!

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Martom, Wrzosowa, Katowicka 54.

0: Jak to mówią, w zdrowym ciele zdrowy duch. No i właśnie do sportowej aktywności najmłodszych zachęca w nowym pomyśle Raków Częstochowa. Klub właśnie ruszył z projektem prozdrowotnym adresowanym do gmin, placówek oświatowych czy ośrodków kultury z całego regionu.
1: Raków Częstochowa rusza z nową inicjatywą skierowaną do najmłodszych. W ramach akcji Raków dla Zdrowia Dzieciaków zapraszamy do wspólnej aktywności i organizacji zajęć gimnastycznych z udziałem zawodników naszego klubu. W ramach akcji piłkarze medalików poprowadzą godzinne zajęcia gimnastyczne z dziećmi składające się z prostych ćwiczeń gimnastycznych. Będzie to idealna okazja, aby najmłodsi mogli spotkać swoich piłkarskich idoli, wspólnie z nimi poćwiczyć i przekonać się, jak ważną rolę w codziennym życiu odgrywa aktywność fizyczna.
0: Formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronach częstochowskiego klubu, a do zapisów zachęcał rzecznik Krakowa Damian Markowski. Przydatny kontakt do organizatorów mamy również w naszym portalu na radiojura.pl.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
5: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
4: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
5: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy Ekookna.
4: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
5: Profesjonalny montaż i serwis.
4: Sinbud, Częstochowa, Rocha 45/47.
5: Sinbud.pl.
6: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
7: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
8: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
13: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
12: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
13: Pytał Pan, czego sobie życzę?
14: Życzę.

0: www.pocztowy.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
10: Na pewno do weekendu dużo słońca i powyżej 20 stopni na termometrach. Przypominam jednak, że poranki są zimne, rześkie, z temperaturą na poziomie od 6 do 9 stopni Celsjusza. Niedziela jeszcze pogodna i słoneczna, ale początek nowego tygodnia w Częstochowie, Mstowie czy Mykanowie zimny i deszczowy.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
11: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Martom, Wrzosowa, Katowicka 54.

0: Pierwszy dzień października, Światowy Dzień Muzyki. Nieskromnie powiem, że najlepsza to u nas przez całą dobę, prawda? Muzyka wybrana dla ciebie. A co muzycznego dzieje się blisko nas? Już to dla was sprawdzam. W najbliższy weekend w OKF-ie, konkretnie w sobotę, kolejna retransmisja opery. Tym razem Così fan tutte z Metropolitan Opera. To o 19:00 satyryczna komedia Mozarta o kapryśnej młodzieńczej miłości. Trwają także 21. Częstochowskie Dni Muzyki Organowej. W sobotę koncert w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Natomiast w niedzielę o 19:00 w kościele pod wezwaniem Świętego Andrzeja Boboli. A 5 listopada wpadnie do nas genialna grupa Yamato, The Drummers of Japan, i zaprezentuje się ze swoim nowym programem. I zdaje się, że będziemy mieć dla was zaproszenia na tę imprezę. Proszę sprawdzać się naszego Facebooka i słuchać programów popołudniowych.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Przed nami weekend pełen siatkarskich emocji. Już 1 i 2 października w hali sportowej Częstochowa odbędzie się 8 memoriał imienia Janusza Sikorskiego. Na parkiecie zobaczymy Norwid Częstochowa, Aluron CMC Warte Zawiercie, Zaksę Kędzierzyn Koźle i Ślepsk Malow Suwałki. A to nie koniec emocji. W sobotę 3 października od godziny 14 zapraszamy do galerii M1 na oficjalną prezentację drużyny KS Norwida Częstochowa. Nie czekaj, kup bilet na memoriał na kupbilet.pl i spędź z nami cały siatkarski weekend.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Smakuj świat już niebawem w Częstochowie. Trzy niesamowite wydarzenia w jednym miejscu. Festiwal kuchni i kultury azjatyckiej, festiwal słodyczy świata, a także targi rzeczy wartych zachwytu. Będzie to okazja do spróbowania japońskiego ramenu, owoców morza czy tajskiego curry. Czekać będą słodycze ze wszystkich stron świata. Na miejscu znajdziecie wyjątkowe produkty od polskich rzemieślników. Biżuteria, ceramika, świece zapachowe i wiele innych. DMD Arena Częstochowa, dawniej Hala Częstochowa. Ulica Żużlowa 4, 3-4 października. Smakuj świat razem z nami.
6: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
7: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
11: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka. Partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Martom. Wrzosowa, Katowicka 54.

0: Za moment 17, to znaczy, że na mnie już pora. Mariusz Ryszka, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę udanej końcówki czwartku. Jutro piątek, jutro mam nadzieję usłyszymy się w samo południe i będziemy sobie planować weekend. Do usłyszenia zatem, trzymajcie się ciepło, pa pa.
1: Słuchasz Radia Jura. Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Martom. Wrzosowa, Katowicka 54.
2: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
3: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces z Twojego biznesu.
4: Instytut Witosa zaprasza na konferencję kobiet Ona Sprawcza. 2 października w hotelu Arche Częstochowa kolejne spotkanie kobiet, które nie czekają na zmianę, ale same ją tworzą. Ona Sprawcza to wydarzenie dla tych, które chcą rozwijać swój wpływ, budować relacje i wspólnie szukać odpowiedzi na pytanie, co możemy zrobić, żeby zmieniać nasze otoczenie tu i teraz. Bo ona nie tylko ma pomysł, ona działa. Konferencja Ona Sprawcza. Piątek, 2 października od godziny 11:00 hotel Arche Częstochowa. Organizator Instytut Witosa.
5: Cześć. Musimy się pospieszyć, bo nie zdążymy do pracy.
6: Zdążymy, spokojnie.
5: No, w sumie tak. Auto ci już wyrczy jak sportowe, tylko słabo jedzie.
6: No nie wiem, gdzie z tym jechać.
5: No, mieszkasz w Częstochowie i zastanawiasz się, gdzie jechać naprawić tłumik? Przecież to dzieci wiedzą. Kadex, człowieku, firma robi to już 30 lat. Ja do nich jeszcze z tatą dużym Fiatem jeździłem. Z wydechem zrobią wszystko. Kadex Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadex-tłumiki.pl.
7: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
8: Likwidacja outletu Oskar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie.

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: Po reklamie.
3: Na zegarze jest już 17, a to jest dobra pora na wiadomości. Posłuchajmy, czas na te z kraju i ze świata. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
4: Komisja Europejska poinformowała o wypłacie blisko 8 miliardów euro dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy.
5: To pieniądze z przedostatniego polskiego wniosku o płatność.
4: Na linii Katarzyna Szymańska-Brogina. Kasiu, na co zostały wydane, wypłacone właśnie pieniądze?
6: Pieniądze zostały przeznaczone przede wszystkim na cyfryzację szkół. Nauczyciele dostali bony na laptopy, a szkoły zostały wyposażone w laptopy i tablety. Pieniądze poszły też na transport publiczny, między innymi na zakup 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Wśród zrealizowanych projektów są także inwestycje w poprawę efektywności energetycznej i zieloną transformację.
5: Dwa foliowe worki wypełnione paliwem oraz świeczkę znaleźli policjanci pod samochodem zaparkowanym przed komendą powiatową w Ciechanowie na Mazowszu.
4: W tej sprawie zatrzymano 78-letniego mężczyznę.
5: Reporter Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, co wiadomo o tym incydencie?
7: Policjanci wyczuli przed budynkiem komendy zapach benzyny. Początkowo było podejrzenie, że to wyciek z samochodu jednej z cywilnych pracownic komendy. Okazało się jednak, że pod jej pojazdem ktoś umieścił czarne foliowe worki z paliwem. Obok leżała niezapalona świeczka. Na nagraniach z monitoringu zauważono mężczyznę w czarnym płaszczu i w czapce, który z rowerem kręcił się wokół samochodu i coś pod nim umieszczał. Udało się ustalić jego tożsamość. Niebawem został zatrzymany. 78-latek jest znany policjantom. Był między innymi notowany za groźby. Trwa wyjaśnianie motywów jego zachowania. Wszczęto postępowanie dotyczące usiłowania zniszczenia mienia przez podpalenie.
4: Ponad 300 razy interweniowali w tym sezonie letnim wodne karetki Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
5: Załogi zakończyły już swoje dyżury.
8: To, że wodne karetki zakończyły wczoraj swój kolejny sezon na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, nie oznacza, że Mazury pozostały bez opieki ratowników. Ja przypominam, że mazurscy ratownicy dyżurują przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, numery alarmowe, ratunkowe 601-100-100, 984 i ewentualnie 112.
4: Informował szef MOPR Jarosław Sroka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911, partnerski serwis Porsche w Częstochowie, ulica 1 Maja 21.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
3: Szykuje się naprawdę ładny wieczór w Częstochowie i w naszym regionie. Na pewno nie będzie padać dużo pogodnego nieba nad naszymi głowami, ale na pewno będzie się robić chłodniej. Wieczorem w okolicach 14 stopni, a nocą w Częstochowie, w Blachowni czy w Złotym Potoku 8-9 stopni minimalnie. Jutro do 21-22 stopni w regionie, dużo słońca. Jutro też u nas padać nie będzie.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911, partnerski serwis Porsche w Częstochowie, ulica 1 Maja 21.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
3: Jak słyszeliśmy przed momentem, w pogodzie stabilnie, w kalendarzu też stabilnie, idziemy w dobrą stronę i już jesteśmy blisko celu, czyli weekendu. Zaczynamy czwartkowy program Po Godzinach w Radiu Jura. MC Sar and the Real McCoy przed nami, czyli trochę Eurodance'ów. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry, to są 4 minuty po 17.
11: Radio Jura.

0: Made in Italy i ekipa Ricky e Poveri. Jestem pewien, że jak u nas jesiennie zrobi się trochę chłodniej, to tłumy będą się wybierać do dużo cieplejszych Włoch. W końcu to nie jest jakoś bardzo daleko, jakieś 2 godziny lotu z samolotem, a my dzisiaj będziemy latać po ciekawych imprezach w regionie, bo weekend blisko, no i można go razem z nami zaplanować. Dzisiaj też Eurowizja 2027, ale w polskim ujęciu kolejne miliony za muzyczne portfolio i koncert przed hotelem. Bądźcie z nami, a za chwilę gramy dalej, będzie Cheryl Cole.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Piękno i harmonia.
1: Komfort i wygoda.
2: Przestrzeń, w której czas płynie na twoich zasadach.
1: Jest takie miejsce.
2: Centrum Meblowe Dobrodzień.
1: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
2: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla ciebie.
1: Dopasowane do twoich potrzeb i temperamentu.
2: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
1: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
2: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
1: Centrum Meblowe Dobrodzień.
2: Lublinicka 34.
3: Gdy potańczyć sobie chcemy, do Sonexu startujemy. Dobrą muzykę na żywo zapewniamy. W piątki i soboty od 18 zapraszamy. Pyszne napoje serwujemy, świeże przekąski też znajdziemy. Wejściówka 30 zł kosztuje, a Sonex świetną zabawę gwarantuje. Hotel Sonex Restauracja Del Arte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Zespół Infernal w takim spokojniejszym jak na nich wydaniu Ten Miles w Radio Jura. Weekend przed nami w Trzeciej Alei, weekend pod hasłem jesiennego kiermaszu. Będą regionalne produkty, kosmetyki, biżuteria, rękodzieło, upominki i tak dalej. Pewnie też sporo produktów, dzięki którym wystrój swojego mieszkania będzie można w łatwy sposób zmienić na taki jesienny. To w sobotę i w niedzielę. Jak ktoś będzie w pobliżu, to pewnie szybko zauważy kiermasz jesienny. W sobotę od 11 do 21, w niedzielę od 10 do 19.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
2: Instytut Witosa zaprasza na konferencję kobiet Ona Sprawcza. 2 października w hotelu Arche Częstochowa kolejne spotkanie kobiet, które nie czekają na zmianę, ale same ją tworzą. Ona Sprawcza to wydarzenie dla tych, które chcą rozwijać swój wpływ, budować relacje i wspólnie szukać odpowiedzi na pytanie, co możemy zrobić, żeby zmieniać nasze otoczenie tu i teraz. Bo ona nie tylko ma pomysł, ona działa. Konferencja Ona Sprawcza. Piątek, 2 października od godziny 11 hotel Arche Częstochowa. Organizator Instytut Witosa.
3: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój gazowany Helena 1,25 litra przy zakupie 2 sztuk, cena 2,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Ser żółty Radamer Serenada 1 kg za 24,99 zł.
4: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Kat Burns, People Pleaser, czyli piosenka, która ma 144 sekundy. Ja mam nadzieję, że jej kariera będzie trwała trochę dłużej, no i jeszcze nie jedną dobrą piosenką nas zaskoczy. Po 18 bez zaskoczeń w sprawie Eurowizji 2027 i polskich preselekcji. Przyjrzymy się szczegółom, będziemy też weekendowo u nas w regionie. Polecamy się, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Przed nami weekend pełen siatkarskich emocji. Już 1 i 2 października w hali sportowej Częstochowa odbędzie się 8 memoriał imienia Janusza Sikorskiego. Na parkiecie zobaczymy Norwid Częstochowa, Aluron CMC Warte Zawiercie, Zaksę Kędzierzyn-Koźle i Ślepsk Malow Suwałki. A to nie koniec emocji. W sobotę 3 października od godziny 14 zapraszamy do galerii M1 na oficjalną prezentację drużyny KS Norwida Częstochowa. Nie czekaj, kup bilet na memoriał na kupbilet.pl i spędź z nami cały siatkarski weekend.
2: Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
4: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
2: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
4: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
2: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
4: Masz czas do 7 października.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Po reklamie.
0: Jest już 18, posłuchajmy więc razem wiadomości. Te z kraju i ze świata mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Tomasz Wereński.
5: Jest list gończy za Kamilem Bocheńskim, który będąc pod wpływem narkotyku spowodował tragiczny wypadek.
6: Pod koniec sierpnia w Głogowie Małopolskim jego auto uderzyło w inny samochód. Zginęły 3 osoby.
5: Sprawca uciekł ze szpitala, a prokuratura okręgowa w Rzeszowie prosi o pomoc w znalezieniu mężczyzny.
6: Więcej informacji ma nasz reporter Dominik Smaga. Dominiku, co działo się z podejrzanym po wypadku?
7: Został ranny, trafił do szpitala. Sąd, nie wiedząc jeszcze, że był pod wpływem narkotyków, nie zgodził się na areszt. Podejrzany w tym czasie wyszedł bez wypisu ze szpitala w Rzeszowie. Prokuratura odwołała się i uzyskała decyzję o aresztowaniu, ale w tym czasie mężczyzna zniknął z kolejnego szpitala, tym razem w Poznaniu. Później prokuratura dostała wyniki badań krwi pobranej od sprawcy. Wykryto w niej narkotyk klofedron oraz lek nasenny, który też bywa wykorzystywany do odurzania się.
6: Sąd rejonowy w Gliwicach po zażaleniu obrony uchylił dozór policji i poręczenie majątkowe wobec rolnika, który latem w Ostropie zaorał świeżo położony asfalt.
5: Nie zgodził się natomiast na zwrócenie mu zabezpieczonego ciągnika.
6: 60-letni Józef Magiera twierdzi, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace były nielegalne. Niecałe 5 tygodni pozostały do wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych.
5: Donald Trump rusza na kampanijny szlak, gdzie ma wspierać republikańskich kandydatów, informuje Paweł Żuchowski.
8: Sondaże pokazują, że republikanie mogą stracić większość na Kapitolu. Donald Trump przyznaje, że jego administracja ma problem z przekonaniem Amerykanów, że gospodarka ma się dobrze.
9: And we have the best economy anywhere in the world. There's no economy like this.
8: Prezydent twierdzi, że Stany Zjednoczone mają najlepszą gospodarkę. Nie ma gospodarki podobnej do tej gospodarki. Wydaje się, że nie potrafimy przekazać tego dalej. Stwierdził, dodając, że jego ekipa bardzo źle komunikowała swoje sukcesy gospodarcze. Gospodarka tymczasem może być jednym z najważniejszych tematów amerykańskiej debaty przed wyborami do Kongresu. Trump przekonuje, że jego polityka przynosi efekty, ale wielu Amerykanów nie odczuwa tego jeszcze we własnych portfelach. Rosnące ceny i koszty życia pozostają dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych znacznie bardziej namacalne problemem niż dane przedstawiane przez Biały Dom.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
0: Dawno nie było tak nudno w pogodzie, no ale taką jesienną pogodę to można polubić. Jutro dużo słońca nad Częstochową i całym naszym regionem i bardzo ciepło, 21-22 stopnie. Tyle w Częstochowie, tyle w Blachowni, tyle też w Kłomnicach. W weekend pogoda identyczna.
10: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911, partnerski serwis Porsche w Częstochowie, ulica 1 Maja 21.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Lidl, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
0: Podobno 1 października to Międzynarodowy Dzień Kawy. No to drugi raz w tym tygodniu świętuje nasza ulubiona roślina. Czasami już w formie parzonej to świętujemy jej i swoje zdrowie po kilka razy dziennie. Czemu by nie po raz kolejny dzisiaj? Wracamy do muzyki. Dermot Kennedy przed nami, Łukasz Jakubczyk. Cześć ponownie w Radiu Jura, 4 po 18.
11: Radio Jura.

0: Roik Sop i klimatyczne dźwięki na naszej antenie. A jaki będzie klimat polskich preselekcji do Eurowizji 2027? Ten co zwykle, czyli jedni będą się cieszyć, inni smucić, a jeszcze inni węszyć spisek i ustawkę. Norma. Do 15 listopada przyjmowane są zgłoszenia. Do 3 grudnia poznamy zakwalifikowanych do wewnętrznych przesłuchań, które zaplanowano na 17 grudnia, a do 22 grudnia poznamy tych, którzy powalczą w koncercie finałowym. No i poznamy też, kiedy ten koncert się odbędzie. Z nowości w regulaminie? Nie można korzystać ze sztucznej inteligencji. No to za chwilę piosenka z czasów, gdy o sztucznej inteligencji słyszało się tylko w Star Treku i innych filmach i serialach science fiction. Kenny Loggins zaśpiewa Footloose, a później będzie Swedish House Mafia.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
2: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
3: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
2: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
3: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w Twoim domu.
2: Furnipol. Twój styl, Twój komfort, Twoje wnętrze.
3: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
2: Furnipol.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ty nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Dużo dobrego.
10: Teraz w Netto cytryny luzem. Tylko 5,99 za kilogram. Aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę. Aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
11: Po reklamie.
12: Słuchasz Radia Jura.

0: Shakira w Radiu Jura. Wracamy do regionu z polecajką. Na sobotę w Częstochowie będzie można obserwować przejazd tak zwanego ogórka. Podczas tego przejazdu operatorzy filmowi będą rejestrować całe to wydarzenie, a później trafi ono do filmu Wycieczka do PRL-u. Nie da się już zgłosić na ten przejazd, ale obserwować to wydarzenie przecież można. Zbiórka o 11 przed miejskim ratuszem. Przejażdżka potrwa 20 minut ulicami Śródmieścia. No, zawsze to jakaś weekendowa atrakcja w naszym mieście.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza od 9 października na kolejną edycję festiwalu Trzy razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun, Stara kobieta wysiaduje, Warszawskiego Teatru Studio, spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej, czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a także spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Woda kropla bez kidu, gazowana i niegazowana, 1,5 litra, cena regularna 1,99 zł. Teraz przy zakupie 12 sztuk, cena 1,33 zł. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
4: Częstochowo. Zagłosuj na projekt ogólnomiejski numer 241 budżetu obywatelskiego. Zagłosuj na boisko piłkarskie dostępne dla wszystkich mieszkańców Częstochowy w dzielnicy Mirów. Pomóż jurajskim wilkom oderwać nasze dzieci od smartfonów. Więcej sportu, zdrowia i aktywności. Projekt 241. Twój głos. Boisko dla wszystkich częstochowian.
5: Gdy potańczyć sobie chcemy, do Sonexu startujemy. Dobrą muzykę na żywo zapewniamy. W piątki i soboty od 18 zapraszamy. Pyszne napoje serwujemy, świeże przekąski też znajdziemy. Wejściówka 30 zł kosztuje, a Sonex świetną zabawę gwarantuje. Hotel Sonex Restauracja Del Arte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Robbie Williams Trippin, on w przyszłym roku wystąpi na festiwalu Colors of Ostrava, czyli w mega klimatycznym miejscu blisko polskiej granicy. Robbie będzie po godzinie 19, bo dla fanów jest w stanie zrobić prawie wszystko, nawet zagrać mały koncert w biegu przed hotelem. Szczegóły po 19 i będziemy też weekendowo w regionie, a za chwilę wiadomości.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
3: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Instytut Witosa zaprasza na konferencję kobiet Ona Sprawcza. 2 października w hotelu Arche Częstochowa kolejne spotkanie kobiet, które nie czekają na zmianę, ale same ją tworzą. Ona Sprawcza to wydarzenie dla tych, które chcą rozwijać swój wpływ, budować relacje i wspólnie szukać odpowiedzi na pytanie, co możemy zrobić, żeby zmieniać nasze otoczenie tu i teraz. Bo ona nie tylko ma pomysł, ona działa. Konferencja Ona Sprawcza. Piątek, 2 października od godziny 11:00 hotel Arche Częstochowa. Organizator Instytut Witosa. Po reklamie.
2: Jest już 19:00, w takim razie czas sprawdzić najnowsze wiadomości. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Wereński.
3: W Stanach Zjednoczonych burzliwa dyskusja po szokujących wydarzeniach w więzieniu w stanie Tennessee.
4: Mimo przyjęcia 2 zastrzyków ze środkiem używanym do wykonywania kary śmierci, 50-letnia Christa Pike, skazana 30 lat temu za morderstwo, przeżyła egzekucję.
3: O tym, co dalej. Paweł Żuchowski.
5: Sprawa może mieć bardzo poważne konsekwencje prawne. Sam fakt, że Pike przeżyła egzekucję, nie oznacza automatycznie uchylenia kary śmierci. Tennessee może w przyszłości próbować wykonać wyrok ponownie, ale prawnicy kobiety mogą argumentować, że ponowne zastosowanie tej samej procedury naruszałoby 8 poprawkę do amerykańskiej konstytucji zakazującą okrutnych i wymyślnych kar. W 1947 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych dopuścił ponowne wykonanie wyroku wobec skazanego, który przeżył pierwszą próbę egzekucji z powodu awarii krzesła elektrycznego. W przypadku Pike sytuacja jest jednak inna, bo nie wiadomo jeszcze, dlaczego zawiodła zastosowana procedura.
4: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ ogłosił upadłość zadłużonego na wiele milionów szpitala miejskiego w miastku.
3: Termin zgłaszania wierzytelności mija 30 października.
4: Szpital z początkiem sierpnia przestał leczyć pacjentów.
3: Wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony 18 sierpnia, informował o tym wówczas burmistrz Jerzy Wójtowicz.
4: Jest wniosek do Sądu Najwyższego o uchylenie immunitetu zastępcy prokuratora okręgowego w Opolu Henryka W.
3: Mężczyzna przedwczoraj został zatrzymany na podkarpackim odcinku autostrady A4 za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.
4: Prokurator został już odwołany z pełnionej funkcji. Jest też zawieszony w czynności służbowych.
3: Za kierowanie po pijanemu grozi mu do 3 lat więzienia. Krakowscy radni Koalicji Obywatelskiej i przedstawiciele sztabu Moniki Piątkowskiej złożyli pozew w trybie wyborczym przeciwko Łukaszowi Gibale.
4: Domagają się sprostowania słów Gibały, który tak mówił o deklaracjach radnych KO w przypadku jego wygranej w wyborach prezydenta miasta.
6: Zgłosiło się do mnie już 6 radnych koalicji, którzy twierdzą, że są otwarci na rozmowy, że nie podobało mi się to, co robił Aleksander Miszalski i że jeśli wygram wybory, to są gdzieś tam otwarci na jakąś współpracę.
3: Wszystkich 19 krakowskich radnych Koalicji Obywatelskiej zaprzeczyło słowom Łukasza Gibały, jakie padły w powyborczy poniedziałek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
2: Jeśli komuś mało słońca, to jutro w Częstochowie i w regionie to słońce też będzie widoczne i w sobotę, i w niedzielę, i w przyszłym tygodniu. Tak wynika z prognoz długoterminowych. Co do temperatury, no to naprawdę nieźle. Powyżej 20 stopni jutro w Częstochowie, tyle też w Olsztynie, tyle też w Konopiskach. Tyle samo będzie w sobotę i w niedzielę. W poniedziałek trochę chłodniej, ale tylko na jeden dzień.
7: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
2: 1 października, witamy nowy miesiąc. Dzisiaj podobno Dzień Polskiej Muzyki, no to za kilka minut nowość od Mroza i braci Kasperczyk. Zaśpiewają Wszystko, czego chciałem. A teraz Sugar Babes w Radiu Jura. Pługa Grzegubczyk, cześć ponownie, to 4 minuty po 19.
8: Radio Jura.

0: Ed Sheeran i jego Azizam. On ostatnio nie ma łatwo na rynku koncertowym, ale nie wracajmy do tego, to jego problem. Za to warto skupić się na pozytywnej stronie bycia fanem. Robbie Williams wpadł na pomysł, że wyjdzie przed hotel w Buenos Aires i jakoś nagrodzi ten tłum, który czeka na niego dzień i noc. Co może dać muzyk? No wiadomo, koncert akustyczny, tylko z gitarzystą. Co prawda to były tylko 4 piosenki, ale dla fanów to będą najważniejsze. 4 kawałki Robbiego Williamsa chyba na całe życie. Ale mają fajne wspomnienie. W sieci jest sporo filmików z tego wydarzenia. A u nas za chwilę gitarzyści i wokaliści w jednym. Ekipa Gypsy Kings.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Instytut Witosa zaprasza na konferencję kobiet Ona Sprawcza 2 października.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Instytut Witosa zaprasza na konferencję kobiet Ona Sprawcza 2 października w hotelu Arche Częstochowa. Kolejne spotkanie kobiet, które nie czekają na zmianę, ale same ją tworzą. Ona Sprawcza to wydarzenie dla tych, które chcą rozwijać swój wpływ, budować relacje i wspólnie szukać odpowiedzi na pytanie, co możemy zrobić, żeby zmieniać nasze otoczenie tu i teraz. Bo ona nie tylko ma pomysł, ona działa. Konferencja Ona Sprawcza. Piątek, 2 października od godziny 11:00, hotel Arche Częstochowa. Organizator Instytut Witosa.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
9: Codziennie niskie ceny.
10: 3,17,41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8,11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
15: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela z Ski Alpine.

0: Nista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
1: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
2: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: U Bonnie M. ma Bejka w Radio Jura. Wiecie o tym, że w ten weekend przed nami siatkarskie derby częstochowe? Tak, w tym tygodniu sporo mówi się o trwającym w naszym mieście memoriale imienia Janusza Sikorskiego, o sobotniej prezentacji Norwida, a w drugiej lidze AZS Częstochowa zagra z Norwidem. Wstęp na mecz jest darmowy, a spotkanie o godzinie 16 w hali Polonia. Polecamy na sobotę.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia.

0: Loft Majorka w programie Po godzinach. Sprawdzałem, na Majorce dzisiaj mieli 27 stopni i chmury, a na kolejne dni ostrzeżenie przed umiarkowanymi opadami deszczu. U nas w pogodzie ostrzeżeń brak, zresztą o pogodzie będzie po wiadomościach o 20, a po 20 z muzycznego świata kolejne miliony za muzyczne dokonania. Bądźcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
3: No właśnie, misiu, a patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
2: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
3: Tak, to mi się podoba, dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
2: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
0: Jest już 20, czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości, które mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński. Posłuchajmy.
5: Trwa policyjna obława na motocyklistę, który w podlubelskiej Krężnicy w pobliżu lasu potrącił policjanta drogówki.
6: Funkcjonariusz próbował go zatrzymać do kontroli. Został ranny i przewieziony do szpitala, informuje Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.
5: Motocyklista porzucił jednoślad i uciekł pieszo.
6: Nowy rok akademicki rozpoczęty, uczelniane kampusy zapełniają się studentami.
5: Punkt ksero, piekarnie i kawiarnie. Jak sprawdził w Lublinie reporter Dominik Smaga, powoli budzą się z wakacyjnego letargu.
7: Powoli, ale jeszcze nie tak, jak powinno być.
8: Tutaj pani głównie ze studentów żyje.
7: Tak, dokładnie.
8: O jaką kawę proszą studenci? Najtańszą?
7: Nie, najczęściej o dziwo proszą o takie właśnie z dodatkami, mrożone, z syropami, bitą śmietaną, także tutaj bardziej jak już kupują kawę, to chcą, żeby to było coś ciekawego.
8: I jak już się w portfelu znalazło na kawę, to świętujmy.
7: Tak, dokładnie. I żeby lepiej się poczuć na początku tego roku studenckiego.
6: No i oby to samopoczucie utrzymało się do wakacji. Kamil Stoch będzie pracował dla Polskiego Związku Narciarskiego.
5: Były znakomity skoczek, który w marcu zakończył sportową karierę, będzie doradcą zarządu do spraw skoków narciarskich.
6: Wojciech Marczyk z redakcji sportowej.
9: Dobry wieczór.
6: Wojtku, na czym będzie dokładnie polegała rola Kamila Stocha?
9: On ma być takim łącznikiem pomiędzy kadrami skoczków, to nie tylko tą pierwszą, w której oczywiście są koledzy Kamila Stocha, no ale także tymi młodszymi, no i ma on łączyć właśnie te kadry z władzami związku. Jeżeli będą pojawiały się problemy w tych reprezentacjach, Stoch ma je przedstawić związkowi, bo jako były skoczek sam najlepiej rozumie problemy zawodników.
10: Chcę poświęcić swój czas, wiedzę i doświadczenie właśnie.
9: Przyznał w mediach społecznościowych Polskiego Związku Narciarskiego Kamil Stoch, który dodaje, że pracę tak na 100% rozpocznie od nowego roku. Teraz wyjeżdża jeszcze z żoną do Ameryki Południowej i Afryki. Ta podróż była prezentem, który musi wykorzystać jeszcze w tym roku.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
0: Znowu chłodna noc przed nami w Częstochowie i w całym regionie. Co za niespodzianka. Tej nocy spodziewajmy się 8-9 stopni. Będzie pogodnie. Jutro też będzie pogodnie. Słońca dużo. Nie będzie padać. Na termometrach w Częstochowie, w Olsztynie, w Blachowni 21-22 stopnie. I tak też będzie w trakcie najbliższego weekendu.
11: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
0: 1 października, czwartek, weekend blisko, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu. No to pozdrawiamy i życzymy smacznego, bo o tej porze to chyba mamy porę kolacji. Mamy też porę na kolejną porcję muzyki wybranej dla ciebie. Teraz Taylor Swift, a później, no bo dzisiaj też Dzień Polskiej Muzyki, zespół Bratanki. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór.
1: Radio Jura.

0: Alexandra Burke w programie Po godzinach. Zostajemy w muzycznym świecie, bo czytam właśnie, że Sia sprzedała prawa do połowy swojego muzycznego katalogu i dostała za to jakieś 180 milionów dolarów. Niby jest się z czego cieszyć, gdyby nie fakt, że do 15 milionów z tej puli prawa może sobie rościć jej były mąż. Nawet jakby z tych 15 coś ugrał, to ta sumka na drobne wydatki robi wielkie wrażenie. Można za to żyć aż do emerytury. Jeszcze zostanie Blue Lagoon u nas za moment.
1: Radio Jura.
2: Reklama. 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
3: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
4: Dużo dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Mam ochotę na safari.
8: Na safari to trochę daleko.
7: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
8: A ile można upolować?
7: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
8: No to w drogę.
9: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj zdrapu i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Jura.

0: To jest Radio Jura.
1: Escucha el ritmo.

0: Enrique Iglesias, czy on pojawi się jutro w Tanecznym Radiu? A kto wie, ma na koncie też sporo takich dynamicznych numerów, a do tego my w Tanecznym Radiu gramy przecież też dużo remiksów i pewnie taki dotyczący Widym Divine na przestrzeni ostatnich lat w Tanecznym Radiu też się pojawił. Jutro też nowości, sety na dobry start weekendu, więc polecamy się z Tanecznym Radiem. Alternatywą oczywiście będzie mecz piłkarzy z Rumunią, więc wiadomo, co lepiej wybrać. Sarsa u nas za chwilę.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Instytut Witosa zaprasza na konferencję kobiet Ona Sprawcza. 2 października w hotelu Arche Częstochowa kolejne spotkanie kobiet, które nie czekają na zmianę, ale same ją tworzą. Ona Sprawcza to wydarzenie dla tych, które chcą rozwijać swój wpływ, budować relacje i wspólnie szukać odpowiedzi na pytanie, co możemy zrobić, żeby zmieniać nasze otoczenie tu i teraz. Bo ona nie tylko ma pomysł, ona działa. Konferencja Ona Sprawcza. Piątek, 2 października od godziny 11 hotel Arche Częstochowa. Organizator Instytut Witosa.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit.
7: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: zespół Wilki w programie Po godzinach. Za chwilę wiadomości, sprawdzimy też nowe doniesienia pogodowe, a po 21:00 muzyka wybrana dla Ciebie i podsumowanie najważniejszych tematów w czwartku. Według naszych dziennikarzy polecam i zapraszam.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20:30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
0: Czwartek, 1 października, na zegarze 21:00. Sprawdzamy najnowsze wiadomości. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
8: Policja poszukuje kolejnych osób związanych z atakiem na pociąg w Zachodniopomorskiem.
9: Półtora tygodnia temu w Ładzinie skład relacji Świnoujście-Szczecin został zatrzymany przez zamaskowanych graficiarzy i zdewastowany.
8: Do tej pory zatrzymano 5 mężczyzn.
9: Nowe informacje na ten temat zbiera reporterka Anna Połamar.
10: Ten atak był dobrze zaplanowany. Jak przekazała mi zachodniopomorska policja, sprawcy prawdopodobnie umówili się przy pomocy zaszyfrowanych komunikatorów. Wielu z nich nie znało się wzajemnie. Do tego byli zamaskowani i uciekli ze stacji kolejowej jeszcze zanim policjanci z Wolina przybyli na miejsce. Podczas ucieczki zgubili jednak kamerę, która zarejestrowała przebieg całej akcji. Służby znalazły w pobliskim lesie również porzucone ubrania poplamione czerwonym sprejem. Zlecono badania DNA. Ich wyniki mogą pomóc w ustaleniu tożsamości kolejnych osób. Służby będą też analizować zawartość komputerów i telefonów należących do 5 zatrzymanych mężczyzn.
8: System kaucyjny w Polsce ma pierwszy rok za sobą. Do tej pory zwróciliśmy ponad 5 miliardów opakowań, puszek i butelek w 65,5 tysiąca punktach zbiórki w całym kraju.
9: Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada kolejne zmiany, czyli włączenie do systemu tak zwanych małpek, informuje nasza reporterka Magdalena Greinert.
11: Za takim rozwiązaniem opowiada się ponad 60% Polaków, bo właśnie mniejsze szklane opakowania po alkoholu to często spotykane śmieci. Wprowadzenie małpek do systemu wymaga przyjęcia odrębnych przepisów i odpowiedniego vacatio legis, żeby producenci, sklepy i operatorzy zdążyli się przygotować.
12: Wniosek o wpis do wykazu prac rządu jest gotowy, kierownictwo będzie go omawiać. Oczywiście drugim elementem tego wniosku będzie wydłużenie tak zwanego bonu.
11: Mówi szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Okres ważności bonów wydawanych przez automaty kaucyjne ma się zwiększyć z 30 do 90 dni. Chociaż sama zapowiedź skłoniła części sieci handlowych do wcześniejszego wydłużenia czasu na zrealizowanie bonu, który dostajemy za oddane opakowania.
8: Za ponad 18 milionów złotych stolica Podhala zyska dom kultury na miarę XXI wieku.
9: Podpisana została dziś umowa na rewitalizację dawnej komendy straży pożarnej, która należy dzisiaj do Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.
8: Wewnątrz znajdą się m.in. pracownie dla dzieci z Tatrzańskiego Centrum Kultury czy kryty skatepark, ale skorzystają też starsi mieszkańcy.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
0: Jeśli tak ma wyglądać cała pogodowa jesień w Częstochowie i w naszym regionie, to ja nie mam nic przeciwko. Do końca tego tygodnia dużo słońca nad Częstochową i całym naszym regionem i naprawdę ciepło, 20-21 stopni, tyle jutro, tyle w sobotę, tyle w niedzielę w Częstochowie, w Blachowni czy w Kłobucku. Początek przyszłego tygodnia pogodowo też zapowiada się słonecznie i ciepło.
13: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Xtreme Fitness Gyms.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Lidl, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
0: Czwartek, 1 października po 21:00, to jest czas na muzykę wybraną dla Ciebie. Miley Cyrus na początek, później ekipa Shanghai, a w tej godzinie też podsumowanie najważniejszych tematów, którymi dzisiaj zajmowali się nasi dziennikarze. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór, polecam.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
1: Zdrowid. Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
0: Zdrowie.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Radiu Jura to czas na podsumowanie wiadomości z czwartku 1 października. Dworzec tymczasowy od strony Orzechowskiego odchodzi do historii w nowym pawilonie przy Piłsudskiego. Właśnie instalują się operatorzy poszczególnych przewoźników kolejowych. To tutaj na parterze powstały kasy i tu podróżni kupią bilety. Ale przebudowa dworca głównego od początku budzi kontrowersje, a wśród częstochowian zdania co do nowej bryły wciąż są mocno podzielone.
1: Ja byłem na dworcu, to jestem zaskoczony bardzo niemile. On się cofnął w rozwoju o 30 lat, bo 35 lat temu był ładnie jak w tej chwili. To jest niesamowite. No. Widzę go 10 minut tutaj z przodu, więc muszę zobaczyć środek. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w środku, jak to będzie funkcjonować. Myślę, że nie będzie to zbytnio funkcjonalne.
2: Uważam, że niepotrzebnie jest ten dworzec zbudowany, bo tamten był całkiem przyzwoity dworzec. Modernizacja by dużo mniej kosztowała i był ładny dworzec, tylko za dużo sobie życzy za wynajmy, bo tam można było pootwierać różne boksy, wszystko poupadało.
0: Rozmawialiśmy z przechodniami w centrum Częstochowy, tymczasem zwolennicy zmian oraz władze PKP SA apelują o cierpliwość, przypominając, że wyższe piętra wciąż są wykańczane, a ostateczna ocena przyjdzie wraz z codziennym użytkowaniem dworca. Długo wyczekiwane otwarcie części nowego dworca PKP w Częstochowie przełożyło się na pierwsze spore problemy podróżnych. 30 września utworzyły się ogromne kolejki do kas. O szczegółach Mariusz Osyra.
3: W udostępnionym pasażerom pawilonie wschodnim przy ulicy Piłsudskiego ostatniego września na parterze zlokalizowano 6 kas przewoźników, ale nie działały wszystkie i w godzinach szczytu utworzyły się gigantyczne kolejki. Czas oczekiwania na zakup biletu na pociąg sięgał nawet 1,5 godziny, jak informowali nas słuchacze. Zastrzeżenia pasażerów budzi organizacja pracy po stronie przewoźników, a nie same kasjerki, które nie są w stanie obsłużyć setek podróżnych naraz. Nasza redakcja podjęła już interwencję w PKP Intercity i w Kolejach Śląskich. Pytania o powody braku pełnej obsady stanowisk i planowane usprawnienia wysłaliśmy również do PKP SA.
0: 1 października w kalendarzu oznacza, że rzesze młodych ludzi rozpoczynają studencką przygodę. W czwartek Politechnika Częstochowska oficjalnie zainaugurowała nowy rok akademicki. Od 10 w klubie Politechnik odbyło się uroczyste święto całej społeczności uczelni. Częstochowska Alma Mater wchodzi w ten rok z ambitnymi planami, rozbudową i inwestycjami.
4: Serdecznie witam wszystkich przybyłych na naszą uroczystość.
5: Mamy zamiar kontynuować remonty, poprawa warunków dla studentów, czyli remonty akademików, wyposażanie ich w nowe meble, więc będzie coraz lepiej. Są nowe laboratoria szykowane, są nowe sale wykładowe szykowane, strefy relaksu, plus udało nam się w tym roku wyremontować klub studencki Rywal i mam nadzieję, że wkrótce już będzie oficjalne otwarcie, więc studenci będą mieli również możliwość nie tylko studiowania, ale również imprezowania.
0: Studiujący w Częstochowie na pewno docenią poprawę infrastruktury, mówi doktor habilitowany inżynier Marek Warzecha. Rektor Politechniki, Uniwersytet, Politechnika, ale i uczelnie z większych ośrodków akademickich od lat walczą o każdego nowego żaka. Co z zainteresowaniem w naszym mieście?
6: Kwestia liczby studentów, udało nam się pozyskać tylu, ile byśmy chcieli.
5: Mamy bardzo dobry nabór. Ten nabór jest rok do roku coraz większy, więc pomimo tych różnych trudnych sytuacji związanych z niżem demograficznym i z innymi problemami, jakie są związane z rozwojem młodych ludzi, nie zawsze wybierają studia. Niemniej jednak my odnotowujemy cały czas niewielki, ale wzrost, więc jesteśmy optymistycznie nastawieni do tego, że jednak młodzi ludzie cenią sobie wiedzę, cenią sobie Politechnikę Częstochowską i chcą z nami być, chcą z nami studiować i się rozwijać.
0: Pytał rektora Politechniki Częstochowskiej Mariusz Osyra. Do uczelnianej wspólnoty akademickiej dołączają od października oficjalnie studenci pierwszego roku, dla których to początek zupełnie nowego rozdziału.
7: Będzie super, generalnie ze studiów oczekuję tylko jednego papierku na końcu.
8: No ja myślę, że proste zaliczenia były. Jak będą proste zaliczenia, to będzie elegancko.
9: No jakoś się przepłynie przez te lato.
7: Nie będziemy wrócić z fusów, zobaczymy jak będzie.
8: Ludzi da się poznać, jeżeli chodzi o samo miasto, to się jeszcze za bardzo nie znam, nie rozeznałem. Także myślę, że trzeba będzie miejscowych popytać o jakieś miejsca do spotkań studenckich.
7: To fajnie brzmiało, więc wybrałem inżyniera samochodów hybrydowych i elektrycznych.
6: Twój kierunek?
8: Finanse i rachunkowość w biznesie. Poszedłem głównie na to, no bo interesuję się finansami. Na chwilę obecną jestem w trakcie przygotowywania się do zdania egzaminu na maklera papierów wartościowych.
0: Powiedzieli naszemu reporterowi studenci pierwszego roku. Uczelnia kusiła właśnie nowymi kierunkami we współpracy z liderami nowych technologii oraz zacieśnianiem relacji transatlantyckich.
5: Nowości mamy związane ze sztuczną inteligencją. Mamy dwa nowe kierunki. Jeden jest modyfikowany, dostosowany do nowoczesnych warunków. W zeszłym roku 6 nowych kierunków otworzyliśmy, w tym roku są dwa całkiem nowe, więc myślę, że tutaj też mamy naprawdę już tą ofertę na optymalnym poziomie. Chcemy przygotować studentów jak najlepiej potrafimy, żeby te kompetencje, które u nas pozyskują, żeby były jak najlepsze i dla nich, ale i dla przemysłu, z którym współpracujemy, więc przygotowujemy już młodych ludzi do tego, żeby mogli niejako z marszu przejść do firmy i tam się realizować, odnajdować zawodowo.
0: Zdradzał u progu nauki w nowym roku akademickim rektor uczelni, doktor habilitowany inżynier Marek Warzecha. Jesienny chłód oznacza już coroczne zapotrzebowanie na ciepło w kaloryferach. Częstochowski kocioł elektrociepłowni przechodzi w całości na zieloną energię, a do mieszkań w całym mieście trafia już ciepło z rozruchu na biomasę, która zastąpiła węgiel. Prowadzona za 100 milionów euro dekarbonizacja zakładu ma zapewnić teraz stabilne dostawy ekociepła.
10: Sprawdzamy współpracę urządzeń, regulujemy parametry i stopniowo zwiększamy moc kotła. Przygotowujemy go do pracy zimą, gdy miasto potrzebuje więcej ciepła. Główny kocioł przechodzi już na spalanie samej biomasy. Przebudowę prowadzimy etapami, aby utrzymać zestawy ciepła także w trakcie inwestycji.
0: Równolegle w mieście trwa wart 5 milionów 700 tysięcy złotych program modernizacji i rozbudowy prawie 190 kilometrów sieci ciepłowniczej, co ma zapobiec awariom podczas nadchodzącej zimy, zapowiada Natalia Bugalska z zespołu prasowego Fortum.
10: Sieć ciepłownicza w Częstochowie ma 189,3 kilometra. Tegoroczny program remontów objął aż 61 inwestycji sieci, przyłącza i węzły cieplne, czyli urządzenia przekazujące ciepło z sieci do instalacji w budynkach. Część prac już wykonano, a pozostałe zostaną zakończone do końca roku. Plan obejmuje modernizację 2,2 km sieci i przyłączy oraz 22 węzłów cieplnych, budowę 1,6 km nowej sieci wraz z przyłączami.
0: Obok zmian w częstochowskiej sieci ciepłowniczej warto zadbać o własną instalację w mieszkaniu. Mariusz Osyra ma dla Was jeszcze porady, jak grzać, aby było w domach ciepło, ale i ekonomicznie.
3: Nie wszędzie musimy już czuć ciepło, bo jesień atmosferyczna jest opisywana jako czas, gdy dobowa amplituda temperatury wynosi 15 stopni. Zimne kaloryfery wcale też nie muszą oznaczać awarii. Początek ogrzewania zależy od ustawień automatyki pogodowej lub decyzji samego zarządcy budynku, który odpowiada za sprawność oraz odpowietrzenie całej instalacji. Aby uniknąć niepotrzebnych strat ciepła i wysokich rachunków w sezonie zimowym, eksperci radzą: odsłońmy grzejniki, wietrzmy mieszkania krótko, ale intensywnie, przy obowiązkowo zakręconych termostatach, sprawdźmy też uszczelki w oknach i w drzwiach. Gdy mimo otwartych zaworów w pokoju wciąż jest zimno lub słychać bulgotanie, problem należy jak najszybciej zgłosić do swojej spółdzielni mieszkaniowej, zaprosić fachowca i powiadomić administratora.
0: Wyrok w sprawie zawalonych balkonów w Częstochowie. Nikt wtedy nie ucierpiał, ale wyrok usłyszała 47-letnia kobieta zarządzająca budynkiem. W Radiu Jura przypomina tę sprawę Arkadiusz Żabka.
11: Latem 2 lata temu doszło do zawalenia się balkonu na drugim piętrze w budynku przy ulicy Przemysłowej. Konstrukcja spadła piętro niżej. Jak ustalono kilka tygodni wcześniej, lokatorka mieszkania, którego balkon uległ zawaleniu, zawiadomiła zarządcę budynku o niebezpieczeństwie. W tym samym dniu prowizorycznie odgrodzono taśmą teren chodnika pod balkonami, a kilka dni później podłożono stemple pod konstrukcję na pierwszym piętrze. Natomiast balkon znajdujący się na drugim piętrze nie został zabezpieczony w żaden sposób. Sprawa znalazła swój finał w sądzie. Zarządzająca budynkiem została skazana na karę grzywny w wysokości 6 tysięcy złotych.
0: Nawet 100 zł brutto za godzinę pracy częstochowscy studenci tuż przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego szukają zajęć, które pozwolą połączyć naukę z troską o własny budżet. Z danych rynkowych wynika, że żacy coraz chętniej wybierają stanowiska w handlu i marketingu, dorabiają już od pierwszego roku studiów.
12: Dla dużej części z nich kluczowa jest dziś elastyczność. Mam tutaj na myśli możliwość pracy przez kilka godzin w wybrane dni, wieczorami, w weekendy czy zadaniowo, bez konieczności podporządkowania studiów sztywnemu grafikowi. Handel i sprzedaż bardzo dobrze odpowiadają na te potrzeby. Studenci mogą pracować m.in. jako hostesy, hości, brandmasterzy, merchandiserzy, tajemniczy klienci czy przy projektach inwentaryzacyjnych.
0: Najwyższe stawki czekają na przykład na hostesy, które wspierają rozmaite akcje promocyjne. Tu godzinowa pensja sięga od 31 zł i 40 groszy do nawet 100 zł brutto, mówi specjalista rynku pracy Przemysław Bogdański. Oferty są rozmaite przy nocnych lub wieczornych inwentaryzacjach, wynagrodzenie wynosi do 50 zł za godzinę lub do 200 zł za pojedynczą wizytę w sklepie.
12: To stanowiska, które można dopasować do planu zajęć, a jednocześnie pozwalają zdobyć pierwsze doświadczenie w kontakcie z klientem, w pracy z marką, w sprzedaży czy po prostu w organizacji własnego czasu. Ostateczna kwota zależy oczywiście od rodzaju projektu, zakresu zadań czy od pory wykonywania pracy. Dzięki temu student może nie tylko dorobić w trakcie roku akademickiego, ale również zdobywać doświadczenie zawodowe bez rezygnowania ze studiów.
0: Dodaje specjalista Przemysław Bogdański, dla wielu studentów, szczególnie na kolejnych latach nauki, praca jest równie ważna co zajęcia na uczelni. Na tym kończymy podsumowanie wiadomości. Dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia.
13: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
5: Na zegarze 22 jest Katarzyna Podraza, są więc kolejne dzisiejsze wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy.
6: Prezydent podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. To rządowy projekt, który ma doprowadzić do spadku cen paliw. Karol Nawrocki oczekuje obniżek do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Orędzia prezydenta RP wysłuchała nasza reporterka Magdalena Greiner.
7: Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, Magdo. Co jeszcze mówił prezydent?
7: Karol Nawrocki podkreślał, że nie pozwoli rządowi dłużej odsuwać od siebie odpowiedzialności za trudną sytuację. Prezydent oczekuje, że każda złotówka pozyska dzięki tej ustawie będzie wydana na obniżenie cen paliw.
8: Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz, a wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa.
7: Karol Nawrocki liczy, że Sejm rozpocznie pracę nad prezydenckim projektem ustawy, która ma doprowadzić do, cytuję, rzeczywistego obniżenia cen paliw i prawdziwego ograniczenia zysków koncernów. Prezydent podpisaną ustawę skierował w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. To oznacza, że przepisy wejdą w życie, a w tym samym czasie ich badaniem zajmą się sędziowie Trybunału.
6: Ministerstwo Energii zaprezentuje jutro plan dotyczący obniżek cen paliw, po tym jak prezydent podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów. Donald Trump potwierdza, że prowadzone są rozmowy na temat stałej bazy wojskowej w Polsce. Sprawa jest analizowana, przyznał prezydent USA, pytany przez naszego amerykańskiego korespondenta Pawła Żuchowskiego, który jest z nami na linii. Pawle, co dokładnie mówił Trump?
9: Dobry wieczór. Amerykański przywódca ponownie wskazał na dobre relacje z polskim prezydentem. Przyglądamy się temu. Mamy wielki szacunek dla prezydenta Polski, więc przyglądamy się temu i może się to zdarzyć, powiedział Trump w drodze do śmigłowca Marine One, udając się na spotkanie w związku z trwającą kampanią wyborczą przed wyborami połówkowymi. Polska zabiega o to, by obecność amerykańskich żołnierzy nad Wisłą przestała być przede wszystkim rotacyjna i stała się trwała. Polska próbuje więc przekonać administrację Donalda Trumpa, że nawet jeśli amerykańska obecność na kontynencie będzie się zmieniała, a będzie się zmieniała, to wschodnia flanka NATO, a szczególnie Polska, powinna być traktowana inaczej. Pytałem też prezydenta USA o dalsze wsparcie dla Ukrainy. Myślę, że to zostanie rozwiązane bardzo szybko, powiedział mi prezydent Donald Trump. Z Białego Domu Paweł Żuchowski.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Lidl, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
5: Na koniec jeszcze informacje pogodowe, na przykład o tym, że chłodna noc przed nami w Częstochowie i w regionie, tylko 8-9 stopni, będzie pogodnie. Jutro do 21 stopni i też pogodnie, dużo słońca, tak też będzie w sobotę, tak też będzie u nas w niedzielę.
10: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911, partnerski serwis Porsche w Częstochowie, ulica 1 Maja 21.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Lidl, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
5: Czwartkowy program po godzinach właśnie się kończy i bardzo dobrze, bo jutro piątek, jutro taneczne radio i przede wszystkim będziemy witać weekend. Łukasz Jakubczyk, już się nie mogę doczekać. Dziękuję za dziś. Dobrej nocy, cześć.
0: Radio Jura.

0: Reklama.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.
5: Radio Jura.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja wrażliwość.